0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Meloradiatorun.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Kiedyś w Toruniu funkcjonował budżet partycypacyjny. Po wielu latach stwierdzono jednak, że taka nazwa jest zbyt urzędowa, że skoro coś ma służyć mieszkańcom, to niech będzie prostsze i bardziej przystępne. Dlatego zmieniono nazwę na po prostu budżet obywatelski. Partycypacja się jednak nie poddała i w Toruniu usłyszeć możemy o niej dość często, a swoje apogeum osiągnęła w połowie czerwca. W Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki zorganizowano wszak tegoroczną odsłonę Forum Praktyków Partycypacji. Po samej nazwie nie trudno odgadnąć, że impreza ma już swoje lata i wiecie, która to już jej edycja? No, 15. Co działo się na Forum Praktyków Partycypacji w Toruniu? Jak partycypacja sprawdza się w praktyce w naszym mieście? Czy nie dochodzimy już do kresu praktykowania partycypacji w związku z tym, czy nie grozi nam przepartycypowanie? Nad tym pochylę się tym razem. Gustaw Nowak, jako praktyk przekazu radiofonicznego, zapraszam na krótką relację z otwarcia rzeczonej imprezy, a zgromadziła ona osoby z różnych stron Polski. Zaraz oddam głos organizatorom i gościom forum, na wstępie jednak krótko prezydent Paweł Gulewski o tym, że dobrze być gospodarzem takiego wydarzenia oraz o tym, jak to jest z tą całą wspaniałą partycypacją u nas w Toruniu.
5: Ja bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj. To jest dla nas olbrzymie wyróżnienie, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że forum odbywa się właśnie w Grodzie Kopernika. Jest to dla nas olbrzymi zaszczyt móc gościć specjalistów od partycypacji, branżowców, samorządowców, ludzi, którzy na co dzień zajmują się projektowaniem, konsultacji wszystkich projektów i działań partycypacyjnych tutaj z całej Polski do Torunia. To też jest potwierdzenie tego, że Toruń na mapie partycypacji, na mapie procesów partycypacyjnych, no jest takim ośrodkiem, który już jest zauważalny i trochę dzięki naszemu uporowi i dzięki współpracy z mieszkańcami nie tylko naszego miasta, ale i szerzej z branżowcami, bo mamy aktywne umowy również i współpracujemy na co dzień w ramach konsorcjum dialogu i z PZR-em i z Fundacją Stabilo i z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, tutaj z ekipą pani profesor Marii Lewickiej z Instytutu Psychologii, więc mamy się czym chwalić i wiemy, że dzięki temu też możemy na zewnątrz mówić, że mamy bardzo dobre doświadczenia, jeśli chodzi o tą partycypację. Oczywiście ona operacyjnie może wyglądać różnie, ale tak jak mówiłem od początku tej kadencji, jestem co do tego przekonany, że kolejne lata muszą iść w tym kierunku. Instytucjonalizacja partycypacji. Nie deinstytucjonalizacja, która oczywiście w innych sferach funkcjonowania naszego miasta powinna nam przyświecać, ale instytucjonalizacja procesu partycypacji, rozmowy i dialogu to jest ten klucz. I tu mamy od początku funkcjonujące w naszym przypadku dosyć uważam rewolucyjne, ale także efektywne rozwiązania organizacyjne. Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, Toruńskie Laboratorium Miejskie. Wszystko to składa się na obraz miasta, które robi co może, żeby i myśleć o partycypacji, ale naczelnym celem tego wszystkiego i to jest clue 13. edycji forum od partycypacji do współdecydowania.
4: Prezydent przywitał gości i organizatorów, a jednym ze spiritus movens 15. Forum Praktyków Partycypacji był Marcin Górecki z Fundacji Stocznia.
6: Po raz 13 organizujemy Forum Praktyków Partycypacji, tym razem w Toruniu, w zeszłym roku w Łodzi. Jako Fundacja Stocznia staramy się stworzyć ramy dla osób, które zajmują się partycypacją obywatelską, żeby co roku mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, zobaczyć siebie nawzajem, usłyszeć, co robią nowego, co u nich działa, co nie działa. Toruń w tym roku ugości ponad 300 osób z różnych miejsc Polski, ze wszystkich regionów, z mniejszych, większych miast. Zarówno osoby, które pracują w urzędach, zajmują się partycypacją, jak i również osoby, które po stronie społecznej, w organizacjach społecznych tym tematem się zajmują. To jest wydarzenie, które jest tworzone głównie oddolnie. To ludzie przywożą tematy, to ludzie tutaj tworzą warsztaty. Ponad 40 sesji tematycznych, jak i również nowość w tym roku, czyli sesje dialogowe. Chcemy porozmawiać o tym, co nas łączy i to, co tak naprawdę jest nad nami tutaj, jeśli chodzi o to forum, czyli porozmawiać o demokracji. I to zaraz po otwarciu 10 sesji dialogowych robionych specyficzną metodą, którą przywieźliśmy z Norwegii, czyli tak zwanych dialogów nansenowskich.
4: O działaniach oddolnych i dialogu z mieszkańcami w Toruniu w trakcie Forum Praktyków Partycypacji mówiła też Joanna Suchomska z pracowni mniej zrównoważonego rozwoju.
7: Forum jest taką inicjatywą organizowaną oddolnie. Faktycznie każdy, kto tutaj przychodzi, nie tylko uczestniczy w sesji, ale bardzo często właśnie my te sesje samodzielnie współprowadzimy i prowadzimy i wymyślamy. Robimy to my jako pracownia zrównoważonego rozwoju. Będą też różne opowieści o Toruniu, między innymi Fundacja Stabilo we współpracy z panią profesor Lewicką będą opowiadać o procesach, które oni wspólnie prowadzą. Też mamy sporo akcentów lokalnych i toruńskich. Będziemy się przyglądać i toruńskim podwórkom rewitalizowanym i działaniom związanym z adaptacją miasta do zmian klimatu i będziemy poznawać inicjatywy też oddolne, społeczne, które w naszym mieście się zadziewały przez ostatnie lata, no bo to też jest jakiś element właśnie partycypacji, ta oddolność, dzięki temu to się wszystko wydarza.
4: Toruń pokazuje, jak można praktykować partycypację i odgórnie zachęcać do działania oddolnego. Nie chcę mówić przez to, że Toruń jest wzorem, bo nie mnie to oceniać. Chciałbym tylko poinformować, że mamy u nas rozwiązanie, którego próżno szukać w wielu innych dużych miastach. A to rozwiązanie to działające w Urzędzie Miasta Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich, mówi jego dyrektor Patryk Wawrzyński.
8: Na pewno jest to dzień, którym możemy być dumni, że Toruń gości Forum Praktyków Partycypacji. Bardzo dziękuję Fundacji Stocznia i Pracowni Zrównoważonego Rozwoju, które swoim wysiłkiem organizacyjnym, czasami uporem, pomogły doprowadzić to do sukcesu. To dla nas jest też bardzo ważne jako dla Urzędu Miasta Torunia wydarzenie, bo rozwijając narzędzia partycypacyjne, budując miasto dialogu, starając się współpracować z naszymi najważniejszymi partnerami, organizacjami pozarządowymi, radami okręgów, środowiskiem akademickim, potrzebujemy też inspiracji, wiedzy, cały czas się uczymy, cały czas staramy się rozwijać te narzędzia, które mogą dobrze zadziałać dla mieszkańców Torunia, więc goszczenie ekspertów, specjalistów z całej Polski, z większych miast, z mniejszych miejscowości, z organizacji pozarządowych, z samorządu, z instytucji badawczych, akademickich jest doskonałą okazją do tego, żeby poznać to, co sprawdza się w różnych miastach i wzmacniać tą współpracę, która jest filarem dialogu, filarem partycypacji. Bardzo też cieszymy się z tego powodu, że dzięki temu wydarzeniu możemy pokazać część ważnych działań partycypacyjnych. Joanna mówiła o tych tematach toruńskich, które pojawiają się w programie. To też jest bardzo budujące i ważne dla nas, że możemy rozmawiać i pokazywać, że w Toruniu również mamy dobre praktyki dotyczące partycypacji i dialogu. Ale to też są spacery, które wspólnie z innymi działami Urzędu Miasta zaproponowaliśmy ze stroną społeczną. Stworzyliśmy taką dodatkową ofertę, możliwość pokazania projektów rewitalizacyjnych, procesu tworzenia parków kieszonkowych z udziałem mieszkańców, naszego toruńskiego laboratorium miejskiego, ale też całego kompleksu społecznego przy Bydgoskiej 50-52, który też jest ogromnym sukcesem mieszkańców, ogromnym sukcesem dialogu z mieszkańcami i pokazuje, że te działania prowadzą do rzeczywistych, konkretnych efektów, którymi możemy wspólnie się cieszyć. A to jest wspaniała okazja do tego, żeby się uczyć, słuchać i rozmawiać, zdobywać dodatkowe doświadczenia, które wzmocnią dialog i partycypację społeczną w Toruniu, bo taki jest nasz wspólny cel, ale też wspaniała okazja, żeby pokazać, że Toruń jest miejscem, w którym staramy się wdrażać nowoczesne, innowacyjne narzędzia dialogu i partycypacji społecznej i budować wspólne, lepsze warunki do tego, żeby mieszkańcy samodzielnie czy poprzez organizacje Rady Okręgu mogły silniej i skuteczniej wpływać na sprawy w swoim otoczeniu.
4: Dużo mówimy o partycypacji, ale być może ktoś od 5 minut zastanawia się, o co tak właściwie chodzi. No to śpieszę z wyjaśnieniem na antenę, zapraszając ponownie Marcina Góreckiego z Fundacji Stocznia.
6: Partycypacja jest po prostu o tym, że mieszkańcy, mieszkanki miasta, obywatele, obywatelki Polski mają wpływ na decyzje, które są podejmowane tak naprawdę w ich imieniu i mają wpływ na kształt tego, w jaki sposób zarządza się ich miastem, jak zarządza się ich regionem, jak się zarządza naszym krajem. Takie w krótkich słowach to jest partycypacja. Wszystko, co dotyczy nas, naszego otoczenia, wszystko, co dotyczy polityk publicznych, to jest wpływ mieszkańców na to, jaki jest kształt tego, tej polityki, jak ona działa, jak wygląda miasto, jak jest ono zarządzane.
4: Czasem spotykam się jednak z opiniami, że w Toruniu zbyt wiele leży po stronie mieszkańców. Konsultacje społeczne to niekiedy wymyślanie zmian od czystej kartki zamiast dyskusja nad konkretnymi propozycjami. Zmiany się podobają? To dzięki wspaniałym konsultacjom. Zmiany się nie podobają? To przez źle zorganizowane konsultacje. Można zatem nabrać wrażenia, że zmierzamy ku przepartycypowaniu Torunia. Tylko czy takie słowo w ogóle istnieje? Czy taki problem jest dostrzegany? Zapytałem o to działaczkę społeczną Annę Lamers.
9: Tak, na przykład biorę dzisiaj udział w panelu Rady do dzielnic, tak, bo okręgów to mamy tylko w Toruniu. Hit czy kit? Więc tak, to jest pytanie, z którym się bardzo często borykamy i generalnie Forum Praktyków Partycypacji, jak się zwróci uwagę na panele, jakie są, tam bardzo często są właśnie takie pytania. Na ile narzędzia się sprawdzają, na ile sama partycypacja się sprawdza, na ile właśnie wchodzimy w takie ślepe zaułki, że ludzie wymyślą sobie, że ma iść w tą stronę, na przykład ulica, a to nie ma sensu, bo to jest niebezpieczne. Więc jakby to Forum Praktyków Partycypacji to nie jest tylko dyskusja o tym, jaka partycypacja jest cudowna, tylko jak z tych narzędzi korzystać, co się sprawdziło, co nie, dlatego to jest tak świetne wydarzenie. To nie jest tylko ach i och, tylko również szukanie po prostu błędów.
4: A jeśli o szukanie błędów chodzi, to obecnie w Toruniu dość głośno jest o wycince przeprowadzonej w związku z budową ronda u zbiegu ulic Okulna Strzałowa. Wycinka, która wiele osób zaskoczyła, a zdaje się, że jeszcze więcej zbulwersowała. Pojawiły się głosy, że zaistniały tu pewne szumy komunikacyjne, a mieszkańcy, nawet jeżeli zostali wysłuchani, to nie zostali zrozumiani. Tu komentarz prezydenta Gulewskiego w tej sprawie.
5: Było kilka spotkań na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy w kontekście tego, w jaki sposób, bo tam są dwa tematy. Pierwszy to jest projektowana, nierealizowana ulica Grota Roweckiego, a druga kwestia to jest coś, o czym mówiliśmy w zasadzie przez cały rok 2025 i co wynikało z wniosków mieszkańców Rady Okręgu, Rad Miasta Torunia, a mianowicie modernizacja i remont kapitalny ulicy Okulnej, ale z poszerzeniem zakresu budowy ronda u zbiegu ulic Strzałowa, Okulna i nieistniejącej jeszcze ulicy Grota Roweckiego. Ja sam przypominam sobie, szczerze mówiąc, co najmniej dwa razy, kiedy osobiście o tym informowałem mieszkańców i rozmawialiśmy, ale jeszcze, i to potwierdziłem MZD i zapewne BDIM, w tym kontekście rozmawialiśmy i MZD było co najmniej dwukrotnie, jak nie trzykrotnie w tej sprawie na Lewobrzeżu, na Rudaku, więc no jak gdyby ten proces się zadział. Na pierwszym spotkaniu na Lewobrzeżu w SP numer 12, kiedy prezydent Gulewski mówił osobiście bardzo długo o zakresie realizacji remontu Okulnej plus tego ronda. I to rondo nawet było gdzieś tam wyświetlało na slajdach, więc absolutnie tutaj formalno-prawnie faktycznie to się zadziało. Co poszło nie tak? No jest jak zwykle w takich przypadkach ten aspekt, zaczęły się działania, nie było mnie na konsultacjach albo nie wiedziałem o ich efektach, no i niestety podnoszę larum. Tak jest w tym przypadku.
4: To może jako praktycy partycypacji przedstawiciele władz miasta oraz tak zwanej strony społecznej mogą znów zasiąść do stołu i popracować nad optymalizacją ostatecznego rozwiązania?
5: Nie, ono jest już zoptymalizowane. Ono jest wyjęte z zakresu zridowego Grota Roweckiego. Grota Roweckiego nie budujemy, nie było takich planów. Jest zoptymalizowane do potrzeb i mieszkańców, i układu drogowego, ale również układu komunikacji miejskiej, którą chcemy wpisać. Ono jest po nowemu.
4: Po nowemu będzie też na Chełmiące w dawnym budynku rakarni. I tu troszkę zmieniamy temat. W sprawie inwestycji przy szosie chełmińskiej 75, co prawda formalnych konsultacji społecznych nie przeprowadzono, ale słuchano uwag i sugestii Rady Okręgu. Całość jest niemal gotowa. Kiedy doczekamy się otwarcia?
5: Niestety będziemy musieli zaneksować umowę z wykonawcą. Do końca czerwca jest ten już raz zaktualizowany termin oddania inwestycji, modernizacji, rewitalizacji. Liczymy, że jesień tego roku, ale już jest wszystko na dobrej drodze. Kubatury tych trzech budynków, no jeden jest w zasadzie zaawansowany, gotowy do oddania. To jest budynek C, budynek A i B jeszcze się stają, te największe przestrzenie. Mamy obiecane od wykonawców, że gdzieś wrzesień, październik będzie można mówić o odbiorach. Nie deklaruję ostatecznie, bo wiemy, jak jest z wykonawstwem. Stopień i tu znowu wykonawca wszedł na historyczne zasoby kubatury, walące się, wiele rzeczy musiało być poprawianych na etapie jeszcze projektu, no i niestety są te przesunięcia czasowe, ale widzieli Państwo, że naprawdę jest to miejsce z gigantycznym potencjałem historycznym, społecznym, no i takim powiedzmy rekreacyjnym również i chcemy to jak najszybciej uruchomić, oddać. Tam mamy pomysł, chcemy, żeby Zakład Aktywności Zawodowej opiekował się dwoma budynkami. Tam ma powstać kawiarnia prowadzona przez ZAZ. Doskonale ta formuła sprawdza się na Bydgoskiej 50-52. No a drugi budynek, ten budynek C, chcemy pomyśleć, tak jak już wcześniej deklarowałem, nad przekazaniem go społecznikom z chełmińskiego przedmieścia.
4: Koszt rewitalizacji dawnej rakarni oraz siedziby katów przy szosie chełmińskiej 75 wynosi ponad 5,5 miliona złotych. Trzymam kciuki za sprawne dokończenie inwestycji.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
10: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
11: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
4: Tam, gdzie dziś jeżdżą tramwaje, ma zamieszkać sztuka. Iskra to projekt, który ma szansę odmienić bydgoskie przedmieście i tchnąć tam jeszcze więcej kulturalnego ducha. Jednak jak to zrobić? Ile osób, tyle pomysłów, a konsultacje społeczne w tej sprawie właśnie ruszyły. Gustaw Nowak, zapraszam. Przyjrzyjmy się bliżej tej koncepcji, a raczej temu, co udało się zrobić do tej pory i jak zaplanowano przebieg konsultacji. Na wstępie warto powiedzieć, że Iskra to inicjatywa nie tylko Urzędu Miasta, ale i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dlatego najpierw oddam głos akademikom, a zacznie prorektorka do spraw promocji i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym Joanna Kucharzewska.
12: Inicjatywa Iskra to jest fantastyczne rozwiązanie. Bardzo się cieszymy, że Urząd Miasta zechciał współpracować z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Ja podczas dyskusji panelowej mówiłam o takim genius loci, o takim duchu miejsca, jakim jest Zajezdnia, ale w ogóle cała urbanistyka, cała architektura znajdująca się przy ulicy Sienkiewicza. Mówiłam o tym, jakie znajdują się tutaj budynki, począwszy od odnowy poprzez dawne seminaria, budynki szkolne i w ogóle sama ulica Sienkiewicza przecież kiedyś nazywała się Schulstrasse. A zatem mamy ten potencjał edukacyjny, ale myślimy o tym, żeby na terenie Zajezdni były te wartości nauki, kultury i sztuki w takiej synergii, w takim połączeniu. Myślimy o tym, żeby na przykład była tam galeria sztuki, a to ze względu na sąsiedztwo Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Myślimy o tym, żeby były tam różnego rodzaju warsztaty, szkolenia, dlatego że my jako uniwersytet mamy specjalistów, którzy też mogliby uczestniczyć w tworzeniu tej przestrzeni.
4: Pora na prorektora do spraw nauki, zarazem pierwszego zastępcę rektora UMK. Adam Kola.
13: Dla Uniwersytetu to jest ważny impuls rozwojowy. Myślimy o tym w dwojaki sposób. Po pierwsze, dlatego, że my musimy zatrzymać młodych ludzi, naszych studentów tutaj w mieście, po to, żeby oni zostali, rozwijali to miasto. Więc my nie możemy utrzymać tylko tego, co jest, ale musimy myśleć o tym rozwojowo. To po pierwsze. Po drugie, dla uczelni to jest też element, w którym rozmawiamy z miastem i współpracujemy w zakresie tej dzielnicy, ale także dzielnicy innowacji Toruń Zachód. Te dwa komplementarne elementy odegrają ważną rolę w rozwoju tego miasta. To jest dla nas szansa, my nie możemy jej przegapić.
4: Przejdźmy do przedstawicieli Urzędu Miasta. O pomyśle na Iskrę oraz konsultacjach społecznych jej poświęconych powie autor jej koncepcji, architekt miejski Maciej Kuras.
14: Oddajemy Iskrę w ręce mieszkańców, czekamy na odpowiedzi, na inspiracje z ich strony. Chcemy, żeby rosła Iskra razem z mieszkańcami, pomysł na tą przestrzeń, na całą dzielnicę był współtworzony przez mieszkańców i to dla mnie jest najważniejsza rzecz. Otwarcie dla mieszkańców, stworzenie tam miejsca do swobodnej kreacji, przepływu myśli między twórcami a mieszkańcami, ale też rozpływa się ta dzielnica na obszar pobliskich terenów, w szczególności osi ulicy Sienkiewicza, gdzie od odnowy do parku na Bydgoskim Przedmieściu możemy myśleć o przestrzeni wspólnej, która będzie tylko i wyłącznie tłem dla działalności mieszkańców.
4: Konsultacje wystartowały, a jak twierdzi społeczniczka Anna Lamers, warto by wzięło w nich udział jak najwięcej osób.
9: Teraz tylko trzeba zadbać o to, żeby udało się dotrzeć do każdego interesariusza, żeby ta frekwencja była, żeby ci ludzie przyszli. Największym lękiem dla mnie przy tej przestrzeni jest to, że jakaś mała grupa, bardzo aktywna, wiecie, tą przestrzeń zagarnie, a na przykład seniorzy, którzy może mniej chodzą na konsultacje, mogą być mniej dostrzeżeni i zaprojektujemy to inaczej. Aczkolwiek muszę przyznać też jeszcze jedną rzecz, że nawet byłam na spotkaniu z jednym ze studentów od pani profesor Lewickiej. Chodziliśmy po, to było super doświadczenie, chodziliśmy w ogóle po pracującej zajezdni w takich kamizelkach i mieliśmy możliwość zobaczyć też te przestrzenie, trochę poplanować. A co by pani uważała, że fajne jest tu? A co jest fajne tu? To też było super. Bo to faktycznie wychodzimy od tabula rasa, od czystej kartki, to było super po prostu. Więc uważam, że ta Iskra to będzie nie tylko taka przestrzeń kreatywna, tylko sam proces w ogóle, czy tworzenia, czy w ogóle konsultacji będzie już bardzo takie społeczno-twórczy.
4: Konsultacje społeczne formalnie ruszyły w połowie czerwca, ale rozmowy z mieszkańcami trwają już od miesięcy. Wszystko wyjaśniła mi tuż przed startem konsultacji społecznych profesor Maria Lewicka z UMK.
15: Bo to jest tak, no ja się rozumiem, że konsultacje, czyli powiedzmy grupowe spotkania, to jest jedna rzecz, natomiast moi studenci psychologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w semestrze letnim prowadzą zawsze zajęcia, czy uczestniczą w zajęciach z metod badań środowiskowych i w ramach tych metod od marca robili badania na terenie przyszłej Iskry, tak? Rozmaite badania terenowe. Stworzyliśmy też ankietę, o której już zebraliśmy 250 odpowiedzi od najbardziej zainteresowanych osób. Mam nadzieję, że ta ankieta będzie dalej, jest dalej otwarta i że zbierzemy odpowiedzi od wielu osób. Także mamy już wstępne wyniki. Mamy wstępne wyniki odnośnie tego, jak ludzie spostrzegają ten teren przyszłej Iskry, jak on w ogóle wygląda w sensie takim emocjonalnym, prawda, jaki mają stosunek do tego miejsca, co w tych miejscach naprawdę jest dla nich ważne, jakiego typu zachowania w tych miejscach mają miejsce, ale mamy też również informacje wstępne o preferencjach ludzi, o to, czego się boją, co najchętniej chcieliby tam widzieć, no więc mamy bardzo dużo danych już, że tak powiem, zebranych. Natomiast w tej chwili, w czerwcu, ruszą konsultacje takie ogólne, to znaczy spotkania zbiorowe, spacery badawcze, grupowe, tak można powiedzieć, które się jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Znaczy te nasze konsultacje już od pewnego czasu właśnie razem z Fundacją Stabilo tak wyglądają, że my prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę, której później oczywiście wyniki opracowujemy. Studenci ze swoich badań piszą raporty, ja te raporty, jakby istotę z tych raportów wyciągam później do ostatecznego raportu, a na to później nakładają się konsultacje takie już tradycyjne, można powiedzieć, konsultacje społeczne z interesariuszami, z grupami mieszkańców, spacery grupowe, badawcze, w której zresztą też uczestniczą nasi doktoranci, którzy zbierają informacje, zapisują i potem to wszystko podsumowują.
4: Profesor Lewicka powiedziała o badaniach. Warto więc dopytać o wstępne wnioski i wyniki ankiet. Tu pewne konkretne informacje i zapotrzebowania społeczne można już nakreślić.
15: Znaczy tam jest bardzo wiele rozmaitych możliwości, które respondenci mogą wybrać. To znaczy to nie jest powiedzmy jeden wybór, tylko wiele różnych. No więc to, co nas żywo zaskoczyło, to, że ludzie najbardziej chcą zieleni. Więc oczywiście w zajezdni nie zasiejemy trawy, nie posadzimy drzewek. Natomiast pomysłem, który mamy w wyniku tych konsultacji, jest to, żeby do całego projektu Iskry włączyć również te góry zajęcze, one się nazywają zajęcze w sumie, które znajdują się później. One są bardzo zaniedbane, to jest najbardziej zaśmiecony obszar. Nasi studenci, prowadząc badania, analizę śladów pozostawionych po różnych formach aktywności, no szczególnie zwracają uwagę na ten obszar, ale nie jedyny. Zresztą bydgoskie przedmieście generalnie jest zaniedbane. Także to jest jedna rzecz, żeby włączyć rzeczywiście ten teren zielony, ale oczywiście nie na terenie samej zajezdni, ale przylegający do zajezdni. Tam jest zresztą brama, która łączy zajezdnię z tamtym obszarem, więc on się bardzo dobrze nadaje. Tam można też zrobić wystawy artystów, czy różnych projektów artystycznych właśnie w tym lesie, przepraszam bardzo. Także to jest to. No oprócz tego chcieliby przede wszystkim miejsca. Nie chcieliby, czego się najbardziej boją, boją się komercjalizacji. Boją się komercjalizacji. Gentryfikacja jest mniejszym lękiem. Boją się, trochę się obawiają kwestii parkingowej, no ale tam są oczywiście, jak wiadomo, to są tramwaje, no tam jest 6 linii tramwajowych jeździ właśnie, dojeżdża do tego miejsca. Zresztą to otwarte spotkanie w zajezdni, które miało miejsce 15 maja, pokazało, że tam nie było przewagi samochodów, ludzie przyszli pieszo, przyjechali tramwajem i świetnie się bawili. Także ten lęk może być nie do końca uzasadniony. Chcieliby oczywiście miejsca, gdzie można gdzieś usiąść, posiedzieć sobie i porozmawiać ze znajomymi, wypić jakieś coś dobrego, powiedzmy zjeść coś dobrego. Pozytywnie bardzo oceniają możliwość takiego rodzaju targu, to znaczy targu właśnie różnych i staroci, ale też rzeczy właśnie sprzedaży rzemieślniczych, różnych rzeczy i tak dalej. No ja to pokażę. 20 czerwca na Bydgoskiej 50-52 ja będę przedstawiać pierwsze wstępne wyniki z tych naszych badań, z tych badań terenowych oraz wstępne wyniki z ankiety. Ich jest naprawdę już dużo, także nie można powiedzieć, że teraz zaczynamy konsultacje, bo one się już zaczęły. One się od marca tak naprawdę trwają, tylko że trochę innej postaci, aniżeli ruszą teraz w czerwcu, tak?
4: Konsultacje ruszyły i można się wypowiadać, czy to podczas spotkań i spacerów konsultacyjnych, czy też online. Czas mamy do 10 października. A nieco zmieniając temat, pomówmy jeszcze o innym miejscu, niejako dopiero się w Toruniu kształtującym. A chodzi o nowe zagospodarowanie Fortu Jakuba. To ten w pobliżu dworca kolejowego Toruń-Miasto. Obiekt był w dramatycznym stanie i aby zapobiec jego dalszej degradacji, miasto oddało go w użyczenie Fundacji Kosmos. To oznacza, że nie jest już zamknięty, można go oglądać, ale tylko pod okiem osób, które znają tamtejsze wnętrza. Na przykład pod okiem Anny Lammers.
9: Fort Jakuba faktycznie jest otwarty. Udało się spowodować, że nie został sprzedany, prawda? Mam wielkiego, słuchajcie, sojusznika w osobie Macieja Kurasa, czyli architekta miejskiego. Już wymyśla 1000 pomysłów. Robimy konferencję również we wrześniu, taką właśnie o możliwych projektach. Słuchajcie, to jest fort, w którym się ludzie zakochują od razu. To jest dla mnie niesamowite, wiecie? Przyjechała na forum praktyków partycypacji koleżanka z Opola. Ja ją wczoraj wzięłam i ona... 3 minuty, po półtorej godziny za ucho trzeba było wyciągać, ona była po prostu w niebo wzięta. Tą historią ludzi, którzy mieszkali, w ogóle się nie interesując fortyfikacjami. Bo ten obiekt ma niesamowitą duszę. I gdybyśmy go sprzedali, wiecie, gdyby tam były gładzie wszędzie, to wszystko byśmy stracili. Frekwencja przerosła organizatorów, prawie że nas zabiła, nie? Na szczęście jakoś daliśmy radę, ale powiem wam, że naprawdę ledwo, już na granicy wytrzymałości obiektu. Ja wchodzę, słuchajcie, w niedzielę na święto twierdzę to, i tak myślę sobie, a dobra, nagram rolkę wchodząc, a tam tłumy ludzi wszędzie, gdzie widzę, wszędzie na każdym piętrze, z dziećmi, w klapkach, po prostu chodzą ci ludzie, oni skończyli spacer, ale nie potrafili wyjść. Jakub wciąga, trzeba uważać.
4: A jak można zwiedzić Fort Jakuba?
9: Planowaliśmy robić płatne zwiedzanie, żeby mieć pieniądze na działania, ale jakoś tak się rozeszło, że są bezpłatne, więc są za cegiełki. Wystarczy przyjść, kochani. Każda sobota, każda niedziela, godzina 11 i 15 oprowadzamy, faktycznie nawet w ulewę, wczoraj były dzikie tłumy. W planie mamy 45 minut, zazwyczaj wyrabiamy się w półtorej godziny, więc uważamy, że optymalnie. Bo 45 to jest naszego gadania, a kolejne 45 to są pytań ludzi. Jeszcze nam się nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś wyszedł. Nieważne, że chłód, nieważne, że małe dzieci. Naprawdę, no wciąga, wciąga.
4: Przypomnę, że po informacji o oddaniu fortu w użytkowanie Fundacji Kosmos pojawiły się głosy sprzeciwu od osób, powiedzmy, niesympatyzujących z działalnością tej konkretnej organizacji. Poprosiłem też o komentarz w tej sprawie.
9: To, no, ja nie jestem zupą pomidorową, no, jakby to też jest tak. I jakby ja też uważam, że ten fort stał, słuchajcie, pusty od 2018 roku. Więc uważam, przepraszam, z całym szacunkiem, że jeżeli ktoś miał na to jakiś pomysł, przecież mógł go przedstawić. To nie jest tak, że ja była, nie wiem, tysiące ludzi się o to biło, prawdę powiedziawszy, nie? Wiecie, to jest niewyobrażalna robota. Ja już mówiłam, że gdybyśmy my to mieli robić za pieniądze, w życiu byśmy tyle nie zrobili. Za darmo to dwa razy więcej człowiek robi. I taka jest prawda, bo to jest niewyobrażalny trud. Jak mi ktoś pisze w komentarzu posprzątać, okej, my posprzątaliśmy jedno skrzydło. Słuchajcie, to był całe 2 dni wywożenia śmieci, które my wynieśliśmy. Ja każdego zapraszam, kto przyjdzie, niech zobaczy ilość śmieci, która tam jest. Ilość zniszczeń. My, słuchajcie, mamy już prąd i wody na forcie. W przeciągu miesiąca. No to jest po prostu, to się nie dzieje takie rzeczy normalnie. Ale to jest też to, że przychodzi pan z wodociągów, słuchajcie, on godzinę zwiedza i on na rzęsach staje, żebyśmy nam to załatwić. Bo to jest właśnie, jak się zbierają społecznicy, którzy widzą wizję, które widzą pasję w tym forcie, ale też widzą jego potencjał. A nie chcą go niszczyć, tylko chcą przywrócić go społeczności przecież. Więc ci wszyscy, jeśli będą chcieli na przykład przyjść na jakieś, nie wiem, Różańce, my zapraszamy serdecznie. Tam jest 7000 metrów pod dachem, każdy się zmieści. Nikogo nie segregujemy, tylko śmieci.
4: Blisko 200-letni Fort Jakuba będzie użytkowany przez Fundację Kosmos. Do końca kwietnia 2028 roku umowa może zostać przedłużona.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.
11: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
17: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Toruń.

tej porze w Toruniu jest jeszcze spokojnie. Na ulicach nie obserwujemy wzmożonego ruchu. Większością ulic przejedziemy bez większych problemów. Przypominam jednak, że drogi w regionie mogą być śliskie. Dlatego zdejmijcie nogę z gazu i zachowajcie ostrożność.

Chcecie jeden powód, dla którego warto było wstać wcześniej? Proszę bardzo, szybciej można robić fajne rzeczy. My podkręcamy tempa, wy działajcie. Waldek Derłak. Dzień dobry, hej, jest 6:30.

The Galaxy, Galaxy w Meloradio, tak podkręcamy tempo. A ja mam coś dla was, tak z samego rana, o tej porze. Torba Meloradia czeka na was. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Przed nami trzy szoty w Melo. Dzwoncie już teraz i zgarniajcie torbę. Przyda się na co dzień, a na wakacjach to już koniecznie na pewno musicie ją mieć. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Taka torba Meloradia może być wasza z samego rana o tej porze. To się nazywa dobrze zacząć dzień. No to próbujcie. Czekam za 20 siódma.

0: Don't Wanna Go Home i Meduza. W Melo Radio podkręcamy tempo. Cześć Krzysiek, hej, hej.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Cześć Krzyśku, hej, hej. Co tam u ciebie dzisiaj? Teraz do pracy słyszałem, ale później będzie się działo.
1: No później, najpierw aktywnie, bo najpierw bieganie, czyli standardowo jakieś 6-10 km. A wieczorem już rekreacyjnie, czyli przed telewizorem mecz Francuzów dzisiaj, więc będzie to oglądać.
0: Będzie co robić, okej. Okay, no dobra, to uważaj, bo dla ciebie teraz...
2: Trzy szoty w Melo. Melo.
0: Krzysiek, herbata czarna czy zielona?
1: Zawsze czarna.
0: Spacer po plaży czy po górach?
1: Po plaży.
0: I teraz uważaj, oglądanie meczu lepiej na żywo czy w telewizji?
1: Zawsze na żywo.
0: Pewnie, że tak. No chyba, że mistrzostwa akurat są trochę daleko, no to wtedy przed TV, nie? Dobra, jasne. Trzymamy kciuki razem z tobą. Pobiegaj, później pooglądaj, a potem wszystko spakuj w torbę Melo Radia, która jest już twoja. Pakujemy i wysyłamy. Hej!
2: Trzy szoty w Melo.
0: 15 minut i będzie siódma. Zdążycie ze wszystkim, tylko ogarniajcie tam odpowiednio, a żeby lepiej szło, to my podkręcamy tempo w Melo dla was od samego rana. Dzisiaj tak wypadło, że we wtorek. No i bardzo fajnie. 16 dzień czerwca przed nami. Hej, hej.

0: Tak jak lubicie. I like the way you kiss me. Gramy od samego rana w Melo, tak podkręcamy tempo, tak budzimy was. No i tak rozkręcamy ten wtorek. Jest dziś 16 dzień czerwca, Artemas w Melo, podkręcamy tempo. Jest Marcin i będą newsy.
1: Cześć, a w tych newsach będzie dużo Iranu, aż dwóch z trzech informacji się pojawi.
0: Za 7 minut siódma.
2: A już o siódmej zagramy.
0: Felix Jan i Kaskada też się pojawią. A, no i pojawi się prognoza pogody. Dla Polski, znaczy się. Posłuchajcie, podobno ma być coraz lepiej. Trzymamy za słowo.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
3: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland. Razem z Melo Radiem.
4: Dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: pali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy.
6: To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
8: OMG, wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
9: Jedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
8: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
9: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Po reklamie. Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Pogoda.
10: Obecnie termometry w Toruniu wskazują od 12 do maksymalnie 13 stopni, ale wychodząc z domu warto pamiętać, że temperatura odczuwalna jest o kilka stopni niższa. Ma na nią wpływ silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 37 km na godzinę. Na niebie dominuje natomiast spore zachmurzenie. Synoptycy nie przewidują na ten moment opadów deszczu.
11: To już prawie 7 rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
12: Statki ponownie przepływają przez cieśninę Ormus, a Donald Trump zapowiada, że kluczowy szlak transportu ropy w piątek zostanie całkowicie otwarty. Tego samego dnia ma zostać podpisane kończące wojnę porozumienie z Iranem. Teraz zaglądamy na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, a tam same remisy. Hiszpania wywołała sensację po bezbramkowym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Belgia zremisowała z Egiptem 1-1. Takim samym wynikiem zakończyło się spotkanie Arabia Saudyjska-Urugwaj. Iran natomiast zremisował z Nową Zelandią 2-2. Archiwa bytomskiego górnictwa trafią do świata cyfrowego. Digitalizacją zajmie się Muzeum Górnictwa Węglowego, mówi kierownik Archiwum Miejskiego w Bytomiu Izabela Wójt.
13: Najstarsze dokumenty to są z 1856.
12: W Archiwum Urzędu Miejskiego w Bytomiu znajduje się naprawdę bogaty zbiór dokumentów.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
11: A my naprawdę na bogato proponujemy wam zacząć ten poranek i podkręcamy tempo, żeby lepiej poszło. No i gdy inni gadają, to my już gramy. Bartek, Marcin i Daria. Siema, siódma jest.

Podkręcamy tempo w Melo Radio. Łapcie pozytywną energię, bo dzisiaj od rana razem z wami bierzemy się za wtorek, 16 dzień czerwca, a już za chwilę w Melo o tym, że warto na spontanie podejmować wyzwania. Wcześniej topik i back, jeżeli... Sorry, papi. 13 minut po 7.

0: Better Me Rehab w Meloradiu, czyli jedna z gwiazd Sunrise Festival w Kołobrzegu w samym środku wakacji. Widzimy się i bawimy tam razem z wami, a bilety na to wydarzenie będzie szansa zgarnąć jeszcze dzisiaj w Melo, więc bądźcie blisko. A teraz o tym, jak to zostać można gwiazdą. Słuchajcie, wyobraźcie sobie taką sytuację. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie zdanie, czy jest na sali lekarz. No, czasami takie rzeczy się zdarzają, ale spokojnie, to trochę inny kierunek będzie, bo tym razem padło trochę inne pytanie. Na początku koncertu w Australii okazało się, że nie dotarł na niego pianista. No, zaniemogło mu się. Na sali był jednak komplet publiczności, a orkiestra nie chciała odwoływać koncertu. Żeby nie odwoływać wydarzenia, dyrygent wyszedł na scenę i zapytał wprost, czy na sali jest jakiś muzyk. No, albo ktoś, panie, panowie, kto potrafi czytać nuty i chciałby zagrać koncert razem z nami, czyli z profesjonalną orkiestrą. No i się zgłosił szybko, 21-letni student politologii, słuchaj. Uratował koncert, okazało się, że został trochę niechcący jego gwiazdą, chociaż przyznał szczerze już po, że trochę to jednak musiał improwizować, ale jakoś poszło. No i
1: no luz. No i tak ma być, no.
0: No, tak trzeba żyć w życiu, przecież chodzi o to, słuchajcie, żeby znaleźć się w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Także wykorzystujcie swoje okazje, jakie wam się dzisiaj trafią. A teraz to my wam zagramy i podkręcamy tempo w Melo i już 20 minut po 7:00.

0: Bob Sinclair w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Jeżeli dzisiaj tak czujecie, że no, tak troszeczkę nie do końca ten wtorek się wam zaczął, to pomyślcie może o tym, co jeszcze przed wami i czego tak naprawdę bardzo mocno nie możecie się doczekać. To zdecydowanie czas lepiej popłynie. Już prawie w pół do ósmej. Daria Marx za chwilę w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę. Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja.
2: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
3: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Tis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
3: Carrefour w sumie najlepszy jest.
4: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur. 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja.

pryska i lato w Melo Radio i czekamy na to, aż będzie naprawdę gorąco i zaczniemy znów narzekać, że ale upał. Słuchajcie, gorąco to się niektórym robi, jak nagle się okazuje, że nie mają przy sobie tego, co jeszcze nie tak dawno mieli, czyli że coś zgubili. A miejscem, gdzie się najczęściej zostawia, albo jednym z takich miejsc, jakieś swoje rzeczy jest oczywiście taksówka. Jedna z takich dużych firm przewozowych, co to wożą ludzi na całym świecie, zrobiła taki zestaw najoryginalniejszych rzeczy, które to ludzie zostawili u nich w ich autach. I była to między innymi taka akcja jak zmywarka. Ktoś zmywarkę przywoził i zapomniał. No. Ponad 400 pączków ktoś zostawił. Żywe ryby ludzie gubią. Monitor ktoś zapomniał. Dwie suknie ślubne też się znalazły. I potężne akwarium. No i zgubiony telefon albo klucze przy czymś takim to w ogóle sobie nic. Cześć. Jak się okazuje, niektórzy pół mieszkania potrafią zgubić w taksówce. Justin i Nicki w Melo za 17:08.

0: prosto z miejsca 11. 30. Meloradio w ostatnim najnowszym notowaniu. Bibi Rexa, David Guetta i Seth Gars. Melo, tak budzimy was dzisiaj we wtorek rano. Już za 8 minut będzie 8 i już za chwilę będą newsy.
1: A w nich m.in. o liczbie mieszkań na wynajem. Podobno jest ich więcej.
0: Sprawdźcie koniecznie to już za chwilę o tym w Meloradio.
2: A już o 8 zagramy
0: John Summit, Chainsmokers, All The Time.

0: A jaki czas w pogodzie przed nami, o tym też powiemy.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.

0: wiecie. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema Hot and Cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
16: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
17: O reklamie. Meloradio Toruń. Trafik.
18: W Toruniu trwa poranny szczyt. Jesteśmy w drodze do pracy. Większość ulic może być o tej porze zatłoczona. Dlatego polecamy zachować szczególną ostrożność. Pośpiech nie będzie naszym sprzymierzeńcem. Same warunki na drogach nie są złe, choć gdzieniegdzie może być jeszcze ślisko.
19: Pogoda.
18: Po raz kolejny sprawdzamy, jak wygląda pogoda w Toruniu. Na ten moment jest dosyć chłodno. Według synoptyków temperatura będzie się jednak zmieniać wraz z upływem czasu. Nie widać słońca. Ogólnie aura za oknem nie zachęca nas do nadmiernej aktywności. Miejmy nadzieję, że warunki zmienią się w drugiej połowie dnia.

0: Już prawie ósma. News Melo Radia, Marcin Sikora.
1: Wielka policyjna obława w Małopolsce. Policja poszukuje 19-letniego Kacpra Wójtowicza. To w związku z zabójstwem młodej kobiety, do którego doszło wczoraj wieczorem w gminie Mszana Dolna w powiecie limanowskim. To były chłopak zabitej 19-latki. Jego poszukiwania są wielokierunkowe, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji.
2: Sprawdzamy zarówno rodzinę tego 19-latka, jego znajomych, ale również to są tereny bardzo mocno zalesione.
1: Policja przeczesuje teren z pomocą śmigłowca i dronów. Do poszukiwań dołączył też GoPR. Jest pierwsza kanadyjska umowa w ramach unijnego SAFE. Została podpisana w poniedziałek i dotyczy sprzętu łączności. Dostawcą ma być polska firma Enamor International. Liczba mieszkań na wynajem w maju poszła w Polsce w górę. Rok do roku wzrosło o 13%. Tak wynika z analizy portalu gethome.pl.
3: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Od rana w Melo Radio podkręcamy tempo, teraz już ósma na zegarach. Waldek, Marcin i Daria, coś z siema, inni gadają, my już gramy, a za chwilę sprawdzimy, czy jesteście gotowi na wszystko.

0: Już wiecie, że to będzie dobry wtorek, ale może być jeszcze lepszy, jeśli odpowiednio podziałacie, a właśnie teraz jest na to najlepszy moment i najlepsza okazja. Zaczynamy już za chwilę zabawę, gotowi na wszystko w Melo Radio. Do zgarnięcia dla was są Skiecy i Melo Torba i to jest ten moment, kiedy powinniście dzwonić do nas.
1: 321-321-777, pod tym numerem telefonu czekamy na wasze zgłoszenia.
0: Jak jesteście gotowi na wszystko i czujecie, że chcecie się wykazać, to właśnie teraz jest najlepszy moment. Dwie osoby mają szansę na zgarnięcie prezentów, które mamy dla was. Melo Merch czeka, są Skiety i Melo Torba. Czekamy, dzwońcie. 321-321-777.

0: gotowi na wszystko w Meloradiu.
1: Podkręcamy tempo i dzisiaj razem z nami dwóch zawodników powinno być. Powinien być Mateusz. Który to Mateusz? Dzisiaj będzie grillował po południu, ale powiedział, że najbardziej to by chciał pojeździć wyścigówką. Jesteś Mateusz? No nie, nie róbcie
2: halo,
1: mi tego.
2: Halo.
1: No właśnie tak myślałem, bo tutaj się taka fajna, fajna lampeczka się paliła, ale zgasła była i o chyba nam nie. się Mateusz rozłączył albo w tą wyścigówkę już wsiadł. Ale jest Michał chyba. Jesteś Michał? Cześć Michał.
3: Jestem.
1: Michał, u ciebie też nieźle dzisiaj z samego rana, bo Michał z Soru wraca, ale uspokój, że wszystko jest okej i dlatego dzwonisz do Melo.
3: Jest okej. Syn mi jest trochę pozmieniał plany na cały dzień, ale jest okej.
1: Dobra, trzymamy kciuki, żeby się wszystko ułożyło. Słuchaj, ja w planie mam zabawę, gotowi na wszystko. Dzisiaj ty występujesz, musisz zgłosić się swoim imieniem do odpowiedzi. Taka zasada. Będą dwa pytania, za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mamy Melo torbę. Uwaga!
0: Gotowi na wszystko.
1: Pytanie numer jeden. Zamek Ogrodzieniec znajduje się w województwie śląskim czy wielkopolskim?
3: Michał.
1: Śląskim. Dobrze. Co jesteś taki, Michał, niepewny trochę swego, co? Bądź pewny.
3: Musiałem pomyśleć chwilkę.
1: No, pomyśleć czasami warto, czasami trzeba po prostu strzelać. Dobrze, punkt dla ciebie. I uwaga, jeszcze drugie pytanie. Czy trójkąt prostokątny może być równoboczny? Tak czy nie?
3: Tak.
1: Nie. Zakręciłem trochę, co w głowie teraz? No, zdarza się. 50% było dobrze, a ta druga, mniejsza połowa trochę nie poszła, ale spoko. Jeden punkt na twoim koncie, w związku z czym Melotorba. Już pakujemy, już dla ciebie ją, Michał, wysyłamy. Brawko dla ciebie, trzymaj się, ściskaj syna i bezpiecznie tam proszę się zachowywać dzisiaj, żeby druga wizyta na Sorze się nie odbyła dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki bardzo.
3: Nie
1: ma takich chyba. Super, cześć, dzięki bardzo, do usłyszenia, hej, hej.
0: Gotowi na wszystko. Wszystko w Meloradiu.

0: numer wymiata. Podkręcamy tempo w Melo Radio, 27 minut po 8. Słuchajcie, a propos wymiatania. W Holandii pewien właściciel food trucka znalazł dobry sposób, jak posprzątać ulicę zrzucanych tam niedopałków. Za każde 20 takich zebranych i posprzątanych można u niego dostać porcję naleśników.
1: No.
0: I to się nazywa ciekawy program lojalnościowy. To jest właśnie to. Tak, gramy wam we wtorek rano. Dzisiaj 16 dzień czerwca. No i mamy dużo energetycznej muzy dla was, co za chwilę dane udowodnię. If All You w Melo Radio. Już za chwilę.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie.

0: Gratis to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Leroy, akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin, z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
16: Citroën.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: A do środy wszystkie mięsa mielone, wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

Ale soy to w love, hero. Z nos taką muzą można wszystko. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Wakacje to najlepszy czas na dobre melo i fajną przygodę, a najlepsze miejsce, żeby to połączyć, jest nad polskim morzem. W środku lata widzimy się w Kołobrzegu i razem bawimy na Sunrise Festival przy najlepszych setach, które zagrają Usual, Rehab, Axwell i Afrojack. Nie przejmujcie się, jeśli jeszcze nie macie biletów, ogarniemy temat już dzisiaj, tylko bądźcie przez cały dzień z Meloradiem. Dziś znów bilety na Sunrise Festival do zgarnięcia dla Was, a to mega wydarzenie w wakacyjny weekend od 31 lipca do 2 sierpnia. W Meloradiu teraz Gibbs i już za 18 minut 9, a za chwilę gwiazdy Sunrise Festival właśnie. Axwell i Ingrosso w Melo. Sun is shining, tak zagramy dla Was w Meloradiu.

0: Fire, takie gorące dźwięki mamy dla was i mamy najlepszy drop nowych hitów w Melo. Już za 8 minut 9 jest Marcin, będą newsy.
1: A w nich będzie bober, a nawet więcej niż jeden, bo bobry.
2: A już o 9 zagramy.
0: Gray będzie i nawet więcej, bo Thomas Gray. A czy w końcu więcej będzie na termometrach i więcej słońca? O tym w prognozie za chwilę w Melo.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Iza, Łukasz, jedziecie na Tomorrowland! Razem z Melo Radiem.
4: Dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
4: Skoda. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny!
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
11: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM. Trafik.
17: Przed wakacjami toruńska policja zapowiada wzmożone kontrole autobusów wożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Mundurowi sprawdzał stan techniczny pojazdów, trzeźwość i uprawnienia kierowców oraz obowiązkowe wyposażenie. A wszystko po to, by wakacyjna przygoda zaczęła się bezpiecznie.

0: Toruniu ma się rozpogadzać. Według synoptyków będzie wzrastać też temperatura. W najcieplejszym momencie dnia nasze termometry wskażą nawet 18 stopni. Pamiętajmy jednak, że będzie nam też towarzyszył silny wiatr. Zarówno teraz, jak i w drugiej połowie dnia przygotujmy się na mocniejsze podmuchy. Ciśnienie pozostaje w normie. Ogólnie większych pogodowych rewolucji dziś nie będzie.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Dwie obławy zakończone. Według nieoficjalnych informacji policja zatrzymała podejrzanego w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wczoraj na jednym z parkingów zastrzelony został 44-letni Rosjanin, artysta Siemion Skrapecki. Główną hipotezą śledczych jest to, że doszło do egzekucji na przeciwniku Władimira Putina. Koniec policyjnej obławy także w Małopolsce. Tu również nieoficjalnie służby znalazły ciało poszukiwanego 19-latka. Miał zabić swoją byłą dziewczynę w Mszanie Dolnej. Bobry z okolic Obornik w Wielkopolsce nie dały za wygraną po tym, jak ktoś zniszczył ich tamę. Wzięły się do roboty i zbudowały 7 nowych, mówi nadleśniczy Jacek Szczepanik.
3: No ale one, dorabiając troszeczkę do tego bajki, przemyślały tę sprawę i zrobiły te 7 tam znacznie wyżej.
2: Leśnicy przypominają, że niszczenie tam bobrów jest nielegalne.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Wiadomo, z bobrami to lepiej nie zadzierać. Za to z wtorkiem dajecie sobie radę świetnie, nie stawiajcie żadnych tam, tylko bierzcie go, tak wiecie, na 100%. Podkręcamy tempo w Melo i gdy inni gadają, my już gramy.

jasno. Roxana Węgiel. W Meloradio tak podkręcamy tempo dla tych wszystkich, którzy już wciągnięci mocno przez ten wtorek. Słuchajcie, wiem, że macie jeszcze sporo dzisiaj przed sobą, ale zobaczcie też, jak dużo już zrobiliście dzisiaj. Co najbardziej wam się udało do tej pory? Pomyślcie o tym, od razu energii więcej się pojawia na pozostałą część dnia. A u nas energetycznie, jak zawsze, w Melo podkręcamy tempo i teraz Bad Angel i Animal Lisa w Melo. 12 po 9.

0: Jason Derulo w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Macie jeszcze szansę dołączyć do naszej ekipy i pojechać do Belgii na Tomorrowland. Przeżyją to na pewno razem z Melo, Kasia i Tosia.
1: Kasia, Tosia, idziecie na Tomorrowland z Melo Radiem.
0: A mi się podobało. Chcecie też przeżyć coś niesamowitego? To wbijajcie szybko na meloradio.pl. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Mamy dla was też Tomorrow Paki. No i o transport też nie musicie się martwić. Zabieramy was tam i z powrotem. No i teraz uwaga, Kasia. Kogo najbardziej chcecie zobaczyć i usłyszeć na Tomorrowland?
2: Fischera chyba. Wiem, że to jest Tosi w ogóle ukochany artysta.
0: Będzie tych gwiazd naprawdę sporo. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Czekamy na was i na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Napiszcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. To jest możliwe. Możecie być w Belgii, w Boom i bawić się tam razem z nami. Czekamy na was, na wasze filmy, foty i zgłoszenia. Huntrix już teraz, a za chwilę jeden z artystów, który zagra dla was na Tomorrowland. Alan Walker to będzie w Melo. 17 minut po 9.

0: Kierzowi, Ultra Night, prosto z miejsca pierwszego najnowszej 30 Meloradia. A już w najbliższy piątek, 19 czerwca, startuje nowy darmowy cykl imprez Płynę z Melo, który połączy radiowy klimat z letnią atmosferą warszawskich bulwarów. To specjalnie dla was prosto z barki Kaskada przy bulwarach Wiślanych. Olek Pych na żywo poprowadzi 30 Meloradia. To już w najbliższy piątek. No a zaraz po tej na żywo prowadzonej 30 Meloradia wystartuje prawdziwe dobre melo. Między innymi zagra Mafia Mike. Dla was to już w najbliższy piątek.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
7: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
8: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
9: Disney Plus.
10: To jest mój czas.
9: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
11: Mam propozycję.
12: To nie jest jakaś wkrętka?
9: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
18: Jak tak, to Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie, prawie połowa Polaków przyznaje, że coraz mniej pieniędzy przeznacza na swoje hobby. I
1: no
0: przez
1: jak?
0: Te finansowe kwestie ludzie ograniczają swoje pasje, wyobraź sobie, i zainteresowania.
1: Nie podoba
0: no
1: mi się to.
0: To my się nie zgadzamy, mnie też się to nie podoba. Trzeba się rozwijać, a nie ograniczać. Coś zaradzimy, bo mamy szybką kasę dla was. I możecie wydać ją na co tylko chcecie. Roxana, na co pójdzie kasa?
2: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej, i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: Ja myślę, że się polubicie. A wy na co wydacie szybką kasę? 200 wyczekają, wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co pójdzie szybka kasa od Melo.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo mamy dla was. Wiesz, kiedy ja śpiewam najczęściej tę piosenkę?
1: Nie wiem, pod prysznicem, stary, tak bym celował.
0: Chcę więcej. Nie, wiesz, jak patrzę na termometry teraz. No, to chcę więcej.
1: Mi coś innego przyszło do głowy.
2: Jak ale... patrzę na swoje konto.
1: O, to też bez hitu, macie rację, ale to takie fajne postanowienia i w ogóle marzenia, ekstra.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: Andy Dust, Caris i Zakuria w Melo Radio.
0: To dzisiaj fajnego dnia wam życzę, a wracam jutro i obiecuję, będzie gorąco od rana.
2: Chcemy więcej.
1: Stary, trzymam kciuki, ja śpiewam chcę więcej zawsze, kiedy wstaję z łóżka.

0: Wieć na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroën.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Trafik.
5: Toruń szykuje drogowe połączenie przyszłej trasy S10 z miejską siecią ulic. Przy skrzyżowaniu Andersa i Drzymały zamiast ronda powstanie sygnalizacja świetlna, m.in. z myślą o dużych pojazdach wojskowych. Dodatkowo fragment ulicy Andersa zostanie poszerzony do dwóch jezdni po dwa pasy ruchu.

0: Zbliża się fala upałów w Toruniu. W kolejnych dniach temperatura może przekroczyć 30 stopni. Na razie jednak wciąż mamy chłodne powietrze polarne. A dziś termometry w naszym regionie pokażą maksymalnie 19 stopni, więc będzie dość komfortowo. Zachmurzenie jest duże, później ma być umiarkowane, a deszcz jest w odwrocie. Według synoptyków parasole dziś nie będą nam potrzebne.
1: To są newsy Meloradia Toruń.
0: Kamil Bekier. Tam, gdzie dziś nocują tramwaje, ma zamieszkać sztuka. Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące projektu Iskra, czyli przeobrażenia zajezdni tramwajowej w kulturalny tygiel. W ich ramach odbędzie się kilka spotkań, mówi profesor Maria Lewicka z UMK.
2: Spotkania zbiorowe, spacery badawcze jakby nałożą na te wyniki, które już mamy. Już od pewnego czasu prowadzimy badania terenowe, organizujemy ogólnodostępną ankietę.
0: Ankietę można wypełniać online, a spotkania w ramach konsultacji potrwają do października. Pierwsze zaplanowane planowano na najbliższą sobotę. W Łysomicach pod Toruniem też powstanie nowa instytucja kultury. Gmina podpisała umowę na adaptację zabytkowego spichlerza i budynku rządcy przy ulicy Sadowej 11. Obiekty mają zostać odnowione i dołączą do już istniejącej galerii spotkań oraz pobliskiej strefy rekreacyjnej. Na koniec przypominam, że trwa konkurs Zielony Ogródek Toruńskiej Starówki 2026. Właściciele ogródków gastronomicznych mogą zgłaszać swoje zielone aranżacje. W puli jest 15 tysięcy złotych.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Minister Sprawiedliwości odsunął sędziego Łukasza Piebiaka od czynności służbowych. Waldemar Żurek twierdzi, że to z powodu nadzwyczajnego ciężaru zarzutów, o których popełnienie jest on podejrzewany. A chodzić ma o tzw. aferę hejterską oraz usiłowanie oszustwa sądowego i posłużenie się podrobionym testamentem. Teraz Estonia. Wiadomości mailowe wysyłane z Rosji będą trafiać do kwarantanny. Chodzi o takie maile, które trafiają do estońskich urzędów i agencji państwowych. To ze względu na ryzyko cyberataków. Coraz mniej truskawek i znowu są coraz droższe. Przymrozki i potem ulewne deszcze nie pomogły owocom. Co dokładnie zrobiły, mówi pan Maksymilian z jednego ze skupów.
5: Co zrobiły? No, dżem przy przyjęciu towaru, a nie przy przerobie. 3/4 mniej towaru niż zwykle.
4: Polska jest jednym z największych producentów truskawki na świecie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Zabierzcie już tę pogodę, dajcie mi trochę słońca. Naprawdę, potrzebuję słońca. Za co? Za słońce?
6: No.
3: To na solarium sobie pójdę. Siema, Adi po tej stronie. Zaraz ważne pytanie do was będzie. Andy Dust.

0: Another i Talk to You w Melo Radio. 15 minut po 10. Dobra, wtorek, poniedziałek za nami, jesteśmy na dobrej drodze do weekendu. No i wracam jak codziennie z jakimś absurdalnym pytaniem, które pomoże nam się rozbudzić. No i proszę bardzo, propozycja, co można powiedzieć w pracy i na randce? Na wasze odpowiedzi czekam jak zawsze w formie głosówek na WhatsAppie Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Jedno kliknięcie i ciach. Za najbardziej absurdalne propozycje, które mi się spodobają, no to coś z Melomerczu się znajdzie. A ja bym odpowiedział na to pytanie w ten sposób. Będziesz to jeść?
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.

0: Meduza w Melo Radio. Don't wanna go home i 26 minut po 10. Tak podkręcamy tempo, a ja pytam, co można powiedzieć w pracy i na randce. Na WhatsAppie Melo Radio dostałem głosówkę od Pawła. Siemano!
1: Ty też jesteś ciekawa, jak to dzisiejsze spotkanie się zakończy?
0: Ładnie, ładnie, podoba mi się, ale wiem, że stać was na więcej. Za te najbardziej edgy tekściki, najbardziej hardkorowe propozycje odpowiedzi na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce, merch Melo Radio. Szukajcie naszego WhatsAppa na meloradio.pl. Czekam na głosówki.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja.
1: Panie Mikołaju, najlepsza stacja radiowa w Polsce to...
2: Meloradio.
1: Ale proszę uzasadnić.
2: Bo Meloradio podkręca tempo najlepiej w Polsce.
1: A gdyby pan miał wybrać tylko jeden program?
2: Oczywiście Freak Fight, bo tam współprowadzi taki przystojniak.
0: Są też o wiele lepsze powody. Sprawdź je od poniedziałku do piątku od 14 do 18. Tylko w Meloradio. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.

0: Cały dzień. Autopromocja. Reklama. W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce z

0: śnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
2: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sharedcare.pl. Czekamy na twoją historię.
3: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Global DJs, The Sound of San Francisco w Melo Radio. 19 minut do 11. Uwielbiam ten klasyk. I uwielbiam świadomość tego, że widzimy się na tegorocznym Tomorrowland i wy tam możecie być razem z nami i bawić się w towarzystwie Armina Van Burena, Davida Guetty, Martina Garrixa i wielu tych ulubionych producentów z całego świata, których słuchacie na co dzień. My zapytaliśmy Tosię, która też się wybiera, na kogo najbardziej czeka, kogo najbardziej chciałaby zobaczyć.
1: Na wszystkich tak naprawdę, na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No i to są dobre wybory jak najbardziej, a jeśli wy chcielibyście się dostać też na Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam napiszcie nam, z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. Pamiętajcie, by zostawić fajną fotę waszą wspólną albo jakiś filmik. No i potem poczekajcie, my oddzwonimy. No i ważne primo ultimo, bo dojazd macie gratis. Także warto. Kaigo, Save My Love też usłyszymy na pewno.

0: Moonlight, Fordo, nie mylić z Frodo. Alba ma ten Meloradio, 10 minut do 11. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Meloradia, Arek?
1: To nie ten target.
0: Oj, no nie zmieściliśmy się w targecie. Kamil?
2: Kończmy udawać, że obojgu nam podoba się to, że tutaj jesteśmy.
0: No i tak się zdarza, ale akurat my z Marcinem lubimy miejsce, gdzie jesteśmy. Siemano, Marcin.
3: Hej, hej, będzie o tym, że ktoś dojechał do końca. Między innymi.
0: No dobra, no to dobrze, fajnie, fajnie.
4: A już o 11 zagramy
0: Ilenio, I think that's what your love, Melo. Mam pytać, dokąd, czy jakby już odpuścić?
3: Do Gdańska.
0: A, no to nie, no to super, dobrze. Ja czekam na kolejne głosówki, meloradio.pl.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: gratis, to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie czterech. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie dwóch. Twój market, zawsze po drodze.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie nie 3,99 za kilogram oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: opakowanie 500 gramów 4,99, a pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Po reklamie.

0: Halo Radio Toruń. Pogoda.
1: W Toruniu przed nami duża zmiana pogody. We wtorek będzie jeszcze chłodno, również po chłodnej nocy z temperaturą około 6-7 stopni. Kolejne dni przyniosą szybkie ocieplenie. W piątek będzie już blisko 29 stopni, a w weekend temperatury przekroczą 30. W sobotę możliwe są nawet 32 stopnie. Czeka nas zatem powrót lata.
0: To są newsy Meloradia Toruń.
1: Kamil Bekier. Toruń ma zyskać szybkie połączenie kolejowe z Warszawą. Miasto zostało uwzględnione w założeniach zintegrowanej sieci kolejowej, czyli nowego planu rozwoju kolei w Polsce. Dodam, że podróż ma trwać 75 minut. Przenosimy się na toruńską Starówkę. W ostatni weekend funkcjonariusze przeprowadzili tam 152 interwencje, związane głównie z nieprawidłowym parkowaniem oraz łamaniem zakazu ruchu. W efekcie wystawiono 87 mandatów, założono też 47 blokad. Na koniec przypominamy, już w ten weekend zaczynamy Święto Torunia. Wydarzenia z nim związane potrwają od 19 do 28 czerwca. W programie znajdziemy m.in. wyjątkowe wystawienie spektaklu Jesus Christ Superstar na Zamku Dybowskim.
2: Sprawdził nam się zamek jako przestrzeń teatralna, jako miejsce, gdzie można dobrze grać teatr. Ten Jesus Christ będzie wyglądał trochę inaczej. To będzie bardziej odmiana klasyczna.
1: Mówił wiceprezydent Adam Szponka. Cały program Święta Torunia znajdziecie na miejskiej stronie internetowej.
3: Minuta do 11. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
4: Zabójca lekarza z krakowskiego szpitala uniwersyteckiego nie trafi za kraty. Biegli psychiatrzy wydali opinię, że miał wyłączoną poczytalność. Jarosław W. trafi teraz na leczenie do zamkniętego zakładu, wyjaśnia sędzia Maciej Czajka.
5: Sąd nie orzeka o tym w sposób dożywotni. Na bieżąco będzie badana stan jego zdrowia psychicznego, jak i to, czy stwarza on zagrożenie.
4: Mężczyzna ponad rok temu wtargnął do gabinetu i zadał lekarzowi kilkanaście ciosów nożem. Izrael krytykuje porozumienie USA z Iranem, nazywa je katastrofą i zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju. Pisze o tym Washington Post. Przejechali rowerem dookoła świata. Aleksandra i Marcin Górscy wrócili po 3 latach podróży do Gdańska. Przejechali ponad 60 tysięcy kilometrów i odwiedzili 47 krajów. To druga taka polska para w historii.
3: Gratulujemy i wielki szacun dla Was.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Siemanko, jest 11 na zegarach, przepraszam. Dobra, nieważne. Adi z tej strony, zapraszam do 14. Za chwilę wracamy do ważnego pytania. Pytanie brzmiało, co można powiedzieć w pracy i na randce. WhatsApp Meloradia, nagrywajcie głosówki.

0: Anyma, Georgie Beautiful i 16 minut po 11. To jest Melo Radio. Ważne i pilne, co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Melo Radia huczy. Łukasz.
1: Na twoje miejsce mam 10 chętnych.
0: Dobre, bardzo ładne. Nula.
2: Na randce można powiedzieć, że jesteś słodki jak tiramisu, a w pracy można powiedzieć tyrajmisiu.
0: Nice. Dobra, Robert.
3: Skończyłem, wychodzę.
0: Dobra, no i Robert zgarnia coś z Melomerczu. Gratuluję, bardzo ładna głosówka. Czy ktoś jeszcze chciałby coś dorzucić od siebie? Zapraszam, WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Czekam na głosówki z odpowiedzią na pytanie, co można powiedzieć w pracy i na randce. Hej!

0: gdyby w Polsce ta piosenka powstała, nazywałaby się Sorry Mordo. Co można powiedzieć w pracy i na randce? WhatsApp Meloradia cały czas czeka i mam głosówkę na przykład od Adama.
1: Fajnie było, a na szczęście już koniec.
0: Radka udana, słyszę, Monika?
2: Na randce i w pracy, co tu by zrobić, żeby jakoś wcześniej wyjść?
0: I czasami tak się zdarza i wtedy magicznie dzwoni telefon i... No trzeba uciekać, wiadomo. A co wy byście powiedzieli w pracy i na randce? Ja co może z tego wyjść? Dajcie znać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu Prezent Marzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekspresję.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Tobie dla kolegów, jesteśmy więcej niż właśnie po tańcu w pracy, więc aha, taki obiadek mi się przydał teraz.
2: Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was!
1: Dziękujemy!
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Jedź na tu Z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: którego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: No wy też chodźcie i wbijajcie na meloradio.pl, bo sprawa jest pilna. Bambi, Angleosia, BFF. A coś mi się wydaje, że to jest ulubiona piosenka Kasi i Tosi, bo te dziewczyny jadą na Tomorrowland.
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem.
0: No laski będą się bawić i to na pewno dobrze. Wy też możecie swoją drogą pojechać na Tomorrowland. Wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam, słuchajcie, wystarczy, że napiszecie z kim i dlaczego chcecie jechać. Dacie jakąś wspólną fotkę albo jakiś krótki filmik, gdzie imprezujecie i w zasadzie to tyle. A tak swoją drogą, coś mi się wydaje, że dzisiaj ktoś z was odbierze telefon i usłyszy podobne newsy. Dojazd macie za darmochę.

0: Robin Schulz, Burps i Better Times w Melo Radio. 9 minut do 12, redaktor Sikora jest i on, siemano.
1: Jestem, no dowiemy się, ile Polacy chcą wydać na wakacje w tym roku, a to w sumie wcale nie mało.
0: Tak? No. Czyżby Polska się bogaciła?
1: Nie, w to akurat wątpię.
0: Okej, no i dobra.
2: A już o 12 zagramy.
0: You stay, turn the lights off w Melo Radio. Jak jest piątek, to tak wyje.
1: Ale jest, co jest, wtorek chyba.
0: Dla mnie to jak piątek.

0: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
5: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
4: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
5: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Sosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
6: Po reklamie. Pogoda.
7: Wtorek w Toruniu nie będzie najcieplejszy. W drugiej połowie dnia nasze termometry wskażą maksymalnie 18 stopni. Pamiętajmy jednak, że temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. Cały czas towarzyszy nam też silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 36 km na godzinę. Pogoda zmieni się dopiero w weekend, powrócą letnie wysokie temperatury.
8: To są newsy Meloradia Toruń.
9: Kamil Bakier. Toruń znalazł się w gronie najlepiej zarządzanych miast w Polsce. W rankingu Perły Samorządu 2026 zajął 8 miejsce w kategorii miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Co ciekawe, gala wręczenia nagród odbyła się właśnie w Toruniu. Jak powinna wyglądać kreatywna dzielnica Torunia? O to pytają władze miasta w konsultacjach społecznych związanych z projektem Iskra. Pomogą one ukształtować zmiany, jakie zajdą w obecnej zajezdni tramwajowej przy ulicy Sienkiewicza, mówi główny architekt miasta Maciej Kuras.
10: Oddajemy Iskrę w ręce mieszkańców, czekamy na inspirację z ich strony. Chcemy, żeby pomysł na tą przestrzeń, na całą dzielnicę był współtworzony przez mieszkańców i to dla mnie jest najważniejsza rzecz.
9: Konsultacje społeczne potrwają do 10 października. Propozycje można zgłaszać online lub w trakcie spotkań konsultacyjnych oraz zaplanowanych spacerów. Na koniec zaglądamy jeszcze do toruńskich seniorów. W Odnowie podsumowano kolejny rok działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie zabrakło podziękowań, wspomnień i spektaklu przygotowanego przez słuchaczy.
11: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Od 2 do 4 tysięcy złotych tyle na tegoroczne wakacje zamierzają wydać Polacy. Najpopularniejszym kierunkiem wyjazdu są kraje europejskie, ale także polskie morze. Tak wynika z barometru Providenta. Teraz ciąg dalszy kolejowego komediodramatu. Regiojet najpierw złożył ponownie wnioski o trasy w Polsce, ale właśnie je wycofał. Czeski przewoźnik nagle uznał, że nie widzi warunków do powrotu. Na koniec auta z drugiej ręki za ponad 1 000 000 złotych. Na takie ogłoszenia można trafić w internecie. Za ponad 6 milionów złotych został wystawiony McLaren Senna XP02. To jeden z 6 wyprodukowanych egzemplarzy. Numer 2 jest tylko trochę tańszy. Autoplac.pl, Tomasz Czarnecki.
13: Lexus LFA Carbon Edition z 2011 roku do nabycia za bagatela 5 100 000 złotych.
12: Taki samochód to gratka dla kolekcjonera albo inwestora.
14: Nice.
15: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Znaczy, po pierwsze, jeżeli ktoś ma tyle hajsu, to gratuluję.
12: A ja też.
16: No, naprawdę. A po drugie, wiecie co, nie wiem, czy chciałbym tym wyjechać na miasto, bo w Polsce jest tyle progów zwalniających, że zawieszenie w tym aucie to chyba by padło po 15 minutach. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

0: i Benny Hollow w Meloradiu 15 minut po 12. Nie wiem, czy wiecie, ale możecie wylicytować współudział w prowadzeniu ze mną tego programu, który nazywa się Podkręcamy Tempo. A jeżeli macie ochotę, bo będzie bardzo fajnie i będzie trochę szaleństwa, a przy okazji możemy razem zrobić coś dobrego i pomóc, no to tak, wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie szczegóły, licytujcie, bo możemy razem zrobić coś turbo dobrego, a przy okazji fajnie się zabawić na antenie Meloradia. A w międzyczasie zadaję bardzo ważne pytanie. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Piotr, dawaj!
1: Zostaniesz trochę dłużej?
0: Nice, catchy, Darek?
2: No pani, a kto to pani tak spierdzielił?
0: Faktycznie, to też może paść, ale to wtedy jest trochę, jakby to powiedzieć, stresująco, ale da się z tego wyjść, wiadomo. Ladies and gentlemen, kolejne pomysły, co można powiedzieć w pracy i na randce. Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No, to do dzieła!

0: Alok Khalid, Taj Fiind Sumi w Melo Radio. 28 minut po 12. Odkręcamy tempo, w tej godzinie jeszcze pojawi się Bebe Rexha i David Guetta, South Girls, czyli nuta, którą bardzo polubiliśmy ostatnio. A ja przypominam o tym, że możecie sobie wylicytować współudział prowadzenia tego programu, gdzie będziemy ze słuchaczami zadawać rozmaite pytania, będzie śmiesznie, będą memy, poznacie nas wszystkich, także wbijajcie na meloradio.pl, bo tam macie linki do wszystkich aukcji. A oprócz dobrej zabawy, no to świadomość tego, że pomagamy i to bardzo, ale to bardzo w dobrej wierze.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie.
2: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Vidaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Vidaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Vidaron.
13: To co, na wszystko ten Vidaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Vidaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Vidaron. Od lat na lata.
16: Disney Plus.
17: To jest mój czas.
16: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
18: Mam propozycję. To nie jest jakaś wkrętka?
19: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
21: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
22: Money, money, money!
23: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
22: Wygrałam w Cherry Money!
23: Cherry Money?
22: Nowy

0: Marche. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda. Twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. O reklamie. Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Calvin Harris i Blame. I 16 minut do godziny 13, tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, zapytaliśmy Izę, jak przygotować się do Tomorrowland, bo tak się składa, że Iza to wygrała.
1: No trzeba kupić fajne kolorowe ciuchy, nawadniać się, no i słuchać w domu dużo setów.
0: Zdecydowanie tak. Jeżeli też chcecie wybrać się do Belgii na tegoroczny Tomorrowland, to koniecznie wbijajcie natychmiast na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, i tam napiszcie z kim i dlaczego. I dajcie jakąś waszą wspólną imprezową fotę albo nagranie wideo, jak się dobrze bawicie. No i to powinno wystarczyć. Później tylko odbierzcie telefon, jak będziemy dzwonić. Czy mówiłem o tym, że dojazd do Belgii macie całkowicie za darmo? I czy w trakcie mówiłem, że będzie ultra integracja? Do dzieła!

0: Baby Rexa, David Guetta i Sad Girls, Melo Radio, 8 minut do 13. David Guetta oczywiście będzie na tegorocznym Tomorrowland i wy też, jeśli chcecie, no to meloradio.pl. A ze mną Ula Harciarek, siemano.
1: Cześć, jestem.
0: Proszę pani, co tam w newsach będzie?
1: I będą newsy, tak. No właśnie, powiem o decyzji Wimbledonu w sprawie dzikiej karty dla Mai Chwalińskiej, no i będą też maksymalne ceny paliw na jutro.
0: Ja wczoraj tankowałem.
2: A już o 13 zagramy
0: Gordo Renicone Valti, Loco Loco. W ogóle, a propos tankowania, to daje znaka, że się pojawiły jakieś

0: Reklama. Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
1: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi. David Guetta.

0: i dlaczego chcesz pojechać. I baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ale sztosy!
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.

0: Ukraina 92,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Maja Chwalińska wystąpi w Wimbledonie bez udziału w kwalifikacjach. Nasza tenisistka dostała dziką kartę w Londynie. W turnieju zobaczymy też m.in. Iwę Świątek. Jutro paliwo na stacjach droższe. Za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 10 groszy, za 98 6,75, a za diesla 6,44. Polacy boją się o swoje zdrowie, tak twierdzi blisko 90% pytanych, wynika z badania MultiLife, mówi doktor nauk o zdrowiu Agata Olarczyk.
3: 43% chciałoby nauczyć się lepiej dbać o zdrowie fizyczne. To pokazuje, że ludzie chcą działać, ale często potrzebują prostego pierwszego kroku.
2: Ponad 70% Polaków między 18 a emeryturą rusza się za mało.
1: No to proszę bardzo, zapraszam na meloradio.pl, tam można sobie wylicytować trening ze mną i Mikołajem i pójdziemy sobie na siłkę. I przy okazji pomożemy dzieciakom.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Ważna informacja na dziś. Słowo licytacja jest bardzo trudne. A ja jestem Adrian, jest 13 na zegarach i zagram wam kogoś, kogo spotkamy podczas Sunrise Festival. Reni Zonewald, Loco Loco, razem z Gordo. A jeżeli chcecie się wybrać na Sunrise Festival, zapraszam do słuchania Idę w Melo po 18.00.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Dub Dog z Fizzo, Zoki, How Does It Feel w Melo Radio. 14 minut po 13. Co można powiedzieć w pracy i na randce? Sprawdzam WhatsAppa Melo Radia. Marzena.
1: Jeżeli chodzi o kobiety, znowu się spóźniłaś, a jeżeli chodzi o mężczyzn, szybka robota.
0: No tak, oczywiście. Jak facet, no to szybciej. Wiadomo. Michał.
2: Cześć, jestem Michał. Przeprowadzę cię przez proces synergii.
0: Stary, jakbyś tak gdziekolwiek... Nie, inaczej, wróć. Ja chcę to usłyszeć w pracy, chcę to zobaczyć na żywo. Jakieś pomysły? WhatsApp Melo Radia. Zapraszam do nagrywania głosówek. Hej, tu Melo Radio.

0: You Go Ultra Nights i Moving to the Sun, czyli jedna z najpopularniejszych piosenek ostatnio na Instagramie. 27 minut po 13, my tak podkręcamy tempo, żebyście mieli lepszy wtorek. I przypominam, że You Girl będzie na Sunrise Festival i wy też tam będziecie. No bo możecie zgarnąć wloty na to wydarzenie, między innymi dzisiaj po godzinie 18, a w tej godzinie jeszcze Lady Gaga, która będzie czarować. Abracadabra.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: OMG! Wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
2: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
3: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie 2 opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Teoro, Chris Brown i Five More Hours w Melo Radio. Teoro będzie na tegorocznym Tomorrowland. 18 minut do 14. A wy na Tomorrowland możecie jechać z Melo Radiem. No właśnie, tak jak Tosia, która wczoraj się dowiedziała, że śmiga. Tosia, kogo byś chciała najbardziej zobaczyć na Tomorrowland właśnie?
1: Na wszystkich tak naprawdę. Na Armina, na Tiesto, Fischera.
0: No, nie dziwię się, bo to zestaw naprawdę mocarny, a to tylko tak naprawdę, nie wiem, 1/5 tych artystów, którzy będą na miejscu? Nieważne. Ważne jest to, że wy możecie tam być i jedynie trzeba wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, napisać z kim i dlaczego chcecie się wybrać, później jeszcze dodać jakąś fotkę, jak imprezujecie razem albo filmik, no i ostatnim krokiem jest to, żebyście odebrali, bo jak nie odbierzecie, no to powiedzą, że kaplica. To też usłyszymy na żywo, bo to David Guetta i Just The Way You Are. Dodam też, że dojazd na imprezę macie całkowicie za friko.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Gips, PZ, For Money i Karnawał w Melo Radio.
1: Hej!
2: Cześć!
0: Czym jest śmiechawka?
1: Śmiechawka? To no. jest taki rodzaj śmiechu, który sprawia, że płaczesz.
0: Okej, okay. No dobra.
3: To nie był taki kanał na YouTubie?
0: Był chyba Śmiechawa TV.
3: A, sorry, szwagier.
0: Tak.
4: A już o 14 zagramy
3: Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin.
0: Też dziękuję pięknie, było super.
1: I będziesz się śmiechawkował?
0: Będę.
1: Dobra.
0: Bawcie się dobrze, pa pa.
1: Buzi.

0: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia.
6: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
7: Rząd przygotowuje się na zwiększoną obecność amerykańskich żołnierzy. Jest projekt uchwały w sprawie stałej bazy wojskowej, mówi premier Donald Tusk.
8: Chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych, mieszkaniowych. To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie.
7: Zgodnie z zapowiedzią Donalda Trumpa nad Wisłę trafi dodatkowych 5 tysięcy amerykańskich wojskowych. Jeśli macie sprawę w ZUS-ie, to w środę w niektórych placówkach będą utrudnienia. Na ten dzień między 8 a 10 związki zawodowe zapowiadają akcję protestacyjną i wydłużenie czasu obsługi. A na koniec Hiszpania. Bary w kurorcie Benidorm zgromadziły 50 tysięcy litrów piwa przed środowym meczem Mistrzostw Świata Anglia-Chorwacja. Wybrzeże Morza Balearskiego jest popularne wśród angielskich kibiców.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
5: Mikołaj.
6: Co?
5: Pamiętasz, jak mnie wczoraj wysadziłeś w parku?
6: Mhm.
5: Znowu się zgubiłam.
6: Przecież ci pokazywałem ręką, że masz iść tam. To czego nie rozumiesz?
5: Piesek się znowu pojawił. Ładny.
0: To jest Freak Fight w Meloradiu. Z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
5: Mamy wtorek, ja pragnę zauważyć, mój były kiedyś powiedział, że jestem Princess Passenger. Dlaczego ty mnie nie odwiozłeś pod same drzwi? To bym się nie zgubiła, tak?
6: Bo mi było nie po drodze. Jeszcze jakieś pytania?
5: Tak, drodzy słuchacze, jak przekonać mojego współprowadzącego do tego, aby jednak mnie podwoził do celu?
6: Czy ty widziałaś ceny na stacjach paliw teraz?
5: Tak, no. Widziałam, ale to jest twój problem, no to pracuj więcej. Zarabiaj więcej.
6: Widzicie, z czym ja muszę...
5: Iga Mikołaj, siemanko.

0: Bardzo dobrze mi się kojarzy ta piosenka. A wiesz, jak dobrze mi się kojarzy o ta piosenka?
1: Wyginam śmiało ciało, wyginam śmiało ciało. Dla mnie to
0: mało.
1: Wyginam śmiało ciało.
0: I mi się wydaje, że to będziemy śpiewać w samolocie.
2: Dla mnie to mało.
0: Ponieważ z Radomia poleciał samolot na Madagaskar właśnie i to będzie taki stały już lot.
2: O proszę, no to ciekawe połączenie, fajnie, plus dla Radomia. W końcu to lotnisko do czegoś się przyda.
0: Dobra, a gdybyś musiał wybrać, albo może twoje takie wymarzone miejsce, to skąd byś chciał polecieć do Radomia, tak najbardziej na całym świecie?
2: Do Radomia? Z Radomia? Dokąd bym chciał?
0: Tak. No.
2: Do Warszawy.
0: Byś już został w tej
2: Chyba
0: Warszawie.
2: Nie ma już takiego połączenia. Mm-mm. Chyba nigdy nie było. Mm-mm. Super lotnisko.
0: Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran. Stay.

0: Makeba, słuchacz z Radoma nas pozdrawia. To my chyba też go pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy Radom, oczywiście.
0: A mi jest przykro, bo mój kolega Mikołaj się śmieje z koszulki, którą mam na sobie. Mam ją zdjąć?
1: Nie, ta, nie, co?
0: To jest merch Leo Messi.
1: Właśnie, bo ja się zdziwiłem, że Leo Messi ma taki słaby merch. Myślałem, że to podróba, ale to jednak on po prostu ma słaby merch.
0: Ale bo jest dobrym piłkarzem.
1: Dobrym jest piłkarzem, no tak, to mu trzeba przyznać. Ale zmieniamy temat z piłki nożnej. Iga, jak tam idzie ci zapisywanie się na prawo jazdy?
0: Próbuję, natomiast te ceny mnie przerastają. 5000 zł?
1: Bo musisz, wiesz, nas ostrzec wszystkich, że ty zaczynasz kurs. No bo różne rzeczy się mogą zdarzyć kursantom i kursantkom. No a taki właśnie znalazłem ciekawe wydarzenie dla ciebie. Ku przestrodze.
2: W Woli Rudlickiej pod Wieluniem było chwilę po 7 rano, kiedy to 19-letnia dziewczyna miała lekcję jazdy ze swoją 30-letnią instruktorką i w pewnym momencie ta 19-latka chciała ominąć kałużę, ale najechała na pobocze i doszło do dachowania. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
0: A dlaczego chciała ominąć kałużę?
1: No, to jest w sumie dobre pytanie, nie?
0: Ale ty sugerujesz, że ja będę tak zakręcona na ulicy jak moje włosy?
1: Pomidor.
0: A będziesz chciał ze mną jeździć?
1: Ho, ho, ho, ho, na pewno.

0: Another Talk to You, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fightzie. Wiesz, Mikołaj, ja wiem, dlaczego my nie jesteśmy bogaci.
1: Dlaczego?
0: Bo nie słuchamy się polskiego kraszera, czyli Kacpra Błońskiego.
1: Co to jest ten kraszer? To brzmi jak coś, co miażdży, nie wiem, orzechy na przykład na miazgę.
0: On miażdżył. Wiesz, ile on miał dziewczyn?
1: Okej.
0: Okay. Tylko, że jest krótkodystansowcem niestety, ale to nie o tym będzie.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę o... Meloradio Toruń na 92,8 FM. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

0: Ladies to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowe JBB Bałdyga 140 gramów tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market zawsze po drodze.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
7: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.

0: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Ale jesteś zadowolony?
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow!
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Tak, podkręcamy tempo. Oh, we got Ray Dalton. Słuchacie Freak Fightu i my wam teraz powiemy, a w zasadzie Kasper Błoński, czyli polski crusher, powie wam, jak stać się bogaty.
1: To ten, co posuwa dużo, ale krótko.
0: Tak, dokładnie, okay. To ten. A sprawdzałeś?
2: One dużo dają, dużo odbierają, bo z jednej strony dają ci dużo czasu, a z drugiej strony zabierają ci ten czas, okay. Bo znowu im więcej pieniędzy, to możesz inwestować i masz kolejne problemy.
0: Nic nie zrozumiałam.
1: Ale on wie, że nie trzeba inwestować, nie? Nie ma takiego przepisu.
0: Nie, on tego nie wie.
1: Aha.
0: On w ogóle niewiele wie.
1: Słuchaj, Kacper, dobra wiadomość dla ciebie. Nie trzeba.
0: Wystarczy wejść na meloradio.pl. 200 zł, a nawet 500 zł. To

0: takie nowości to my lubimy. Run, Run River w Meloradiu. A w newsach będzie o ciu-ciu, ciu-ciu.
1: O pociągu w sensie.
2: A właściwie o utrudnieniach na kolei. Kto jedzie pociągiem, powinien posłuchać newsów.
1: No to ciu-ciu.
3: A już o 15:00 zagramy.
1: Boy, You Turn Me, Felix Jen i Kaskada.
0: Boy, Turn Me. To do ciebie. Powiedział ci ktoś tak
1: round
0: kiedyś?
1: Nie? No, Kaskada.
0: Ten numer zagramy punktualnie o 15:00.
3: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. To muzyka, której

Zwracamy tempo. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
1: Bittersweet.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: oszczędności od sklepu Biedronka.
1: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
2: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Specjalna grupa śledcza wyjaśnia zbrodnie w Białej Podlaskiej. Wciąż nieznany jest sprawca, który zastrzelił Rosjanina krytykującego jawnie Władimira Putina, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Sprawę traktujemy bardzo poważnie, dlatego zaangażowani zostali też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, którzy bardzo ściśle w tej sprawie współpracują z policjantami.
4: Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi, ale nie postawiono im zarzutów. Utrudnienia na kolei, wstrzymano ruch pociągów na szlaku Lublin Główny Przeworsk. To po śmiertelnym wypadku na przejeździe kolejowym uruchomiono komunikację zastępczą. No i jeszcze dobre newsy pogodowe, bo najbliższe dwa dni przyniosą stopniową poprawę aury, a w czwartek powinno zrobić się naprawdę ciepło, nawet do 27 stopni.
3: Przyjdziemy, Mikołaj, w strojach kąpielowych do pracy?
2: Nie.
1: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Jest godzina 15, słuchacie Freak Fightu, to może chociaż na kawę się skusisz ze mną.
2: No dobra, ale ty stawiasz, bo nie jest tanio.
3: Ja nie stawiam.
2: No to po co zapraszasz?
3: Żebyś ty postawił.
2: Aha.

0: Najlepiej na nogi stawia to taka kawa. Espresso za 10 zł w Warszawie można kupić.
1: To drogo. Droga jest kawa i właśnie dlatego i z tego powodu nie szanuję Taco Hemingwaya, bo on w ogóle nawija o jakichś rzeczach nieistotnych dla przeciętnego Polaka. O jakichś aptekach i że się tam zakochał i potem jakieś ma problemy z urzędem
0: ranisz
1: farmakologicznym
0: mnie,
1: czy coś.
0: Ranisz mnie.
1: A na przykład taki Piernikowski, on już dawno nawijał o tym, co dzisiaj jest istotne.

0: Miki lubię cię jak lato. Naprawdę cię lubię jak lato, serio.
1: Ja ciebie też. A wiesz, co za chwilę będzie się działo we Freak Fajcie w Melo Radiu po godzinie 15?
0: Czyżby, czy coś ci dzwoni?
1: Dokładnie tak.
0: Szykujcie telefony i WhatsAppa Melo Radia.
1: Odnośnik na meloradio.pl.

0: Jak ja to lubię. Crazy What Love kantuje w Melo Radio.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: Co wtorek bawimy się w starcze dźwięki, my wam je gramy, wy zgadujecie co to takiego. Do wygrania dzisiaj, panie redaktorze?
2: Daria.
3: Może Skiety.
0: Daria to jest nasz wydawca.
3: Siema!
0: Hejka, Skiety są do zgarnięcia. Zabawa wygląda tak, że właśnie my wam gramy starczy dźwięk, tak. A wy wbijacie na meloradio.pl i szukacie odnośnika do WhatsAppa.
2: I tam potem piszecie, ale najchętniej jakbyście mówili, co takiego gramy wam na antenie. Dzisiejszy dźwięk no, jest dosyć stary.
0: Jest
2: powiem tak, że jest związany z moim dzieciństwem poniekąd.
0: A nasza wydawczyni jest bardzo młoda. I zobaczymy, czy zgadnie.
3: Okej, dobra, no.
0: Puszczam.
3: Jakaś kosiarka, traktor.
2: Co kosiarka?
0: Moim zdaniem jesteś bardzo blisko. Zagrajmy jeszcze raz.
3: To jest ewidentnie coś zepsutego, ale nie wiem jeszcze co.
2: Nie, to działa tak jak powinno.
0: Czy to jest zepsute? Dajcie znać, co to za dźwięk. WhatsApp, Meloradio, tam się kierujemy. Przyjmujemy głosówki, tak jak redaktor Kudziawiński powiedział.
2: Thank you.
1: Czy coś ci dzwoni?
0: To ja zagram ten traktor jeszcze raz. Jakby chciał, ale nie mógł.
2: To jest dźwięk wakacji, słuchajcie. Mm-hmm.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: chcę więcej, ja zawsze chcę więcej, nie wiem jak ty.
1: Więcej, więcej, chcemy więcej głosówek, chociaż może nie, bo przyszły dziesiątki odpowiedzi do dzisiejszej zagadki.
0: Wow, czy coś ci dzwoni, trwa wasza ulubiona zabawa, my wam gramy starcze dźwięki, a wy zgadujecie co to takiego, zapodam ten dźwięk jeszcze raz. Ale poszło.
1: No i wśród nieprawidłowych odpowiedzi mamy odpalanie żuka, poloneza, Ursusa C360 i Harley'a.
0: Ja bym też się pomyliła, szczerze mówiąc. Na szczęście jest Aneta z nami tutaj obecna.
2: No to oczywiście słynny maluch 126P. Jeździłam takim.
0: Wow, wyrwała na pewno nie jednego faceta na to.
1: No raczej.
3: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska. Autopromocja.
4: Wieczorami
3: idę w Melo
4: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
15: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
16: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
17: Z wygraną w Eurojackpot Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Cyril, Mary Jo w Melo Radio. Pamiętacie, jak z Colim zdenerwował artystów i artyści byli załamani, że za mało zarabiają?
1: No
0: co
1: mieli
0: to będzie?
1: Niezły ból portfela.
0: Ale są politycy, którzy nie mają takich problemów. Na przykład, witajcie kochani, czyli Joanna Senyszyn.
1: Pani Joanna, no tak? Ma za co żyć. 19 tysięcy złotych
0: no
1: emerytury dostaje z ZUS-u, do tego milionowy majątek,
0: no
1: 130
0: brawo.
1: Metrów dom,
0: świetnie.
1: 56 metrów mieszkanie, gospodarstwo rolne.
0: A czy ona przypadkiem nie narzekała, że ledwo wiąże koniec z końcem?
1: Nie, to była Maryla Rodowicz, która dostaje tyle emerytury, że jej koty więcej zjadają.
0: Ona chyba...
1: No ale za PRL-u miała Porsche, nie? Więc można się było wcześniej zastanowić.
0: Ach, Marylka, win, gips, tak podkręcamy tempo w Melo.

0: Anima, Joji. Polak potrafi, to wszyscy doskonale wiemy. I wydaje mi się, że znajdą nowy sposób na dorabianie na boku, kupując loty.
1: Czekaj, co?
2: Aż ja się pogubiłam. W newsach będzie.
1: Tam to będzie objaśnione.
0: Tak.
3: A już o 16 zagramy.
1: Body Talk, Hale Farben i Renee Miller.
0: I ten numer zagramy wam punktualnie o 16.
1: Bo kiedy inni gadają,
0: to my już podkręcamy tempo.
3: Meloradio Toruń. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Autoref, koncesjoner Dacia, ulica Skłodowskiej Curie 67A, www.renaulttorun.pl.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyn do płukania Lenor, drugi tańszy produkt.

0: 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: OMG, wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
3: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
2: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
3: MG od ręki znajdziesz w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Po reklamie. Autopromocja.
11: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
12: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
13: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
11: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
13: A miałbyś takie piękne życie.
14: No dramat.
12: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
13: Maracin
11: i Daria.
10: Autopromocja. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Co jest grane w Toruniu?
15: Kamil Bakier. Zapraszam. Urodzinowy weekend nad Wisłą zapowiada się gorąco i to nie tylko przez pogodę. 19 i 20 czerwca, czyli w ten weekend, odbędzie się świętowanie piątych urodzin Laby z muzyką DJ-ów i letnim graniem w klimacie house. Wydarzenie jest przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, a wstęp do godziny 22 będzie bezpłatny. Letnie noce wracają nad Wisłę również w sobotę, ale w klubie Stars odbędzie się impreza Summer Nights, która ma wprowadzić wakacyjny klimat jeszcze przed oficjalnym startem lata. Za muzyczną atmosferę będą odpowiadać Bad Flame oraz Rani The Rush. A już dziś w toruńskiej odnowie zobaczymy thriller psychologiczny Dobry Chłopiec, anglojęzyczną produkcję Jana Komasy. Film opowiada o granicy między pomocą a kontrolą. Początek o 18:00.
16: Minuta do 16:00, czas na newsy Meloradio.
17: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
18: Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych. Rada Unii Europejskiej przyjęła porozumienie. Jeśli lot zostanie odwołany, linie będą musiały w ciągu 3 godzin zaproponować alternatywną trasę na swój koszt. Mieszkańcy Warmii protestują przeciw planom masowej wycinki drzew przy drogach. Aktywista Michał Biedziuk starł się na argumenty z wiceprzewodniczącym sejmiku Zbigniewem Chomzą.
19: Gdybym miał wybierać życiem kierowców, którzy zginęli na tych drzewach, to niech też drzewo będzie wycięte.
20: Czy zatem mamy wyciąć wszystkie aleje drzew z tego powodu?
19: Oczywiście.
20: Dziękuję za tę odpowiedź.
18: Największe oburzenie wzbudził plan wycięcia ponad 1500 drzew między Reszlem a Miłakowem. Na koniec apel lekarzy, dbajcie o swoje jelita. A jak? No na zdrowie przewodu pokarmowego wpływają na przykład relacje społeczne.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
16: Słyszałeś newsy Meloradia?
17: Słyszałem właśnie.
16: Musisz dbać o moje relacje z tobą, żebym miała zdrowe jelita.
17: W sensie, że co, że jak nie będziemy mieli dobrej relacji, to się... No.
16: No tak, ze smutku, bo ty to Kiga Mikołaj, siemanko, słuchacie Freak Fightu.

0: Czarny on w Melo Radio. Dawid Podsiadło. Pewnego czasu był to chyba topowy artysta w naszym kraju.
1: Ale te czasy już się skończyły najwyraźniej, ponieważ Dawid Podsiadło strasznie wyje na swoich koncertach.
0: Mamy próbkę ostatniego koncertu i polecamy wam przytkać uszy. Ała! Ojej!
1: Ja tak pod prysznicem śpiewam.
0: Myślę, że lepiej. No cóż, koncerty Dawida Podsiadły nie siadły.

0: czuć słońce w tym kawałku. Book of Love, Alexis and Paulina. Tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. I teraz zapraszam was na wakacje do Korei Południowej, ale nie wiem, czy nie będę tego żałować.
1: Właśnie chyba cię tam wyślę.
0: Nie.
1: Na reedukację.
0: Opowiadaj.
1: A nie, czekaj, to nie ta Korea. W Korei Południowej jest nowy trend. To są takie strony dopaminowe, które, no właśnie, coś dla ciebie, które symulują robienie zakupów w internecie. Czyli na przykład... Tak, wchodzisz, wiesz, zamawiasz sobie na przykład coś do jedzenia i potem możesz patrzeć, jak ci tam robią to jedzenie, a potem nawet fejkowy dostawca fejkowo dowozi twoje fejkowe jedzenie.
0: I to tylko po to, żebym nie wydawała prawdziwych pieniędzy?
1: Tak, jakiś gość mówi, że on często właśnie w nocy ma ochotę sobie coś zamówić,
0: ja też.
1: Więc sobie tak zamawia na niby.
0: Chociaż wiesz, bo dla mnie największą przyjemnością robienia zakupów jest to, że mogę to potem raz nałożyć. Znaczy
1: a
0: więcej
1: potem już
0: niż
1: nigdy
0: raz.
1: Więcej, no tak, to by się zgadzało.
0: Nie, bo ja nie mam w co się ubrać, rozumiesz?
1: No jak nie, jak ty co chwilę coś zamawiasz. Koniec, dawaj telefon, instaluję ci wszystkie koreańskie strony.
0: Nie, bo jakiegoś wirusa mi ściągniesz zaraz. Ja już znam te koreańskie strony.
1: To nie ta Korea.
0: Właśnie, że ta. Dracula.

0: Nie mogę teraz robić wejścia radiowego, bo płynę z Melo.
1: Ale to ty dzwonisz.
0: A no tak. Już w ten piątek.
1: Już w ten piątek, tak, płynę z Melo. Startujemy z naszym cyklem barkowym. Olek będzie na barce tam wywijał 30 Melo Radia i Before na żywo i można to zobaczyć za darmo.
0: Za darmo mogę wbić na barkę?
1: Tak, na brzegu stoi.
0: Kto?
1: No pan? Barka.
0: A, Olek.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapni.
3: Melo Radio Toruń na 92,8 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Melo Radio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
5: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
4: Dzięki wielkie.
3: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
8: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
9: masz. Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroen. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
11: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
12: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: OMG, wystartowała oferta last minute w salonach MG Plichta.
15: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
14: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
15: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonie MG Plichta w Toruniu. Szosa Bydgoska 82.
16: MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
0: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego z tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22.

0: Uwielbiamy ten kawałek Two Times. Być może usłyszymy na Tomorrowland w Belgii.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem.
0: Jak to pięknie brzmi, jedź na Tomorrowland z Meloradiem. My spełniamy takie marzenia.
3: Niektórzy nie wierzą w takie marzenia, że one się mogą spełnić, ale spełniają się. Dzwonimy do Sylwka dzisiaj, który, no właśnie, chciałby pojechać. Ale z kim i dlaczego to będzie niespodzianka, dowiemy się za chwilę.
0: Musi odebrać od nas telefon i chyba to się wydarzyło. Siemka, Sylwek i Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Siemano.
4: Halo, cześć, siemanko.
0: Sylwek, jakie miejsce najlepsze na pierwszy raz?
4: Na pierwszy raz to wiadomo, że festiwal Tomorrowland.
0: Ale odważnie. Mi chodziło o coś innego.
4: A, to nie wiem. To
0: dobra.
4: Nie wiem.
0: Sylwek, wybrnąłeś bardzo ładnie. Powiedz nam, ty chcesz z Martą, ze swoją narzeczoną, pojechać na Tomorrowland?
4: Tak, pojechać, no.
3: Ale pisałeś, że ona nie wierzy, że to jest w ogóle możliwe, żeby u nas wygrać taki wyjazd na Tomorrowland, więc zrobimy tak. Teraz zadzwonimy do Marty. Ty jej przypomnisz tę jej niewiarę w twoje zgłoszenie i w ten konkurs i zobaczymy,
4: dobra,
3: co będzie dalej.
4: Dobra, super.
0: Tak ją nakręć, że właśnie, no, może ma rację, no, kto wie, dobra? A kto ma rację, to stawia kolację. Dobra, dzwonimy do Marty,
4: dobra.
0: My się nie odzywamy.
4: Dobra.
0: Ty z nią gadaj. Zobaczymy. Oby odebrała.
5: Tak, słucham.
4: No, halo.
5: A gdzie ty jesteś? Czemu ty do mnie dzwonisz z innego numeru?
4: No, pamiętasz, jak mi wysłałaś ten mail o radio konkurs? Bo wygraliśmy Tomorrowland.
5: No dobra,
4: jesteśmy
5: do domu.
4: Jesteśmy na Lublin teraz radio.
3: Marta chyba do tej pory nie wierzy, że to
4: nie
3: jest.
4: Nie.
5: O Boże, naprawdę?
0: No cześć, Marta. Iga Mikołaj, Meloradio.
3: Marta, podobno wątpiłaś w nasz konkurs i w swoje zwycięstwo w tym konkursie, to prawda?
5: No ja chciałam wziąć udział, ale Sylwek mówi, dobra, będziemy udział. A mówię, dobra, już nie warto, bo zaraz się kończy ten konkurs.
3: Warto, warto, ponieważ Sylwek i Marta jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
4: Super.
5: Ja nie wiem.
0: To się naprawdę dzieje i słuchajcie teraz uważnie. Zabieramy was razem z ekipą Meloradia, naszym superbusem. Tam też można przeżyć pierwszy raz.
3: Można, chociaż może być dosyć ciasno. Wysyłamy was również Tomorrow Packami, plecak, bluza, skiety i Dev Melo, pomadka, 2 tomy książki Tomorrowland. To wszystko w wasze ręce też trafia.
4: Super, dziękujemy bardzo. Nie wierzymy, no.
5: A ja jeszcze nie wiem.
0: Co więcej, zestaw kosmetyków też u was ląduje.
5: O Boże. Ja muszę ujrzeć chyba.
2: Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu było BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.

0: Ale pamatuję Moonlight for do tak podkręcamy tempo w Maloradiu.
1: A już o 17 zagramy.
2: No, co tam zagramy? Breaking Dishes.
0: Aha. Wysyłamy was też na Tomorrowland.
2: Aha.
0: I ten numer zagramy punktualnie o 17.
1: Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: gratis, to tylko 10 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie 4. Sezonowy superhit już w naszej ofercie. Parówki z kolimki drobiowej JBB Bałdyga 140 gramów, tylko 3 zł 99 groszy za opakowanie przy zakupie 2. Twój market, zawsze po drodze.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert. Expert.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99. Z kartą moje Intermarché.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
11: Bittersweet. Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczone

0: Przeznaczone dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool. Z dwoma kilogramami kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
3: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
4: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Po reklamie. Meloradio Toruń na 92,8 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę.
7: Co jest grane w Toruniu?
8: Kamil Bakier. Zapraszam. Ciepłe letnie wieczory, leżaki i kino pod chmurką wracają na toruńską starówkę. Rusza cykl kina plenerowego w Toruniu. Pierwszy seans odbędzie się 20 czerwca o 22 na rynku staromiejskim. Wstęp jest wolny, a na ekranie pojawi się film Pimi z Krainy Tygrysów. Miłośnicy książek i historii mogą z kolei zajrzeć do Książnicy Kopernikańskiej. Już za godzinę rozpocznie się spotkanie z Mają Wolny, autorką powieści Ciała Niebieskie. Rozmowa będzie dotyczyć książki opowiadającej m.in. o życiu kobiet w czasach renesansu. A jutro o 18 w zabytkowej kamienicy Szeczmańskich na Toruńskim Podgórzu odbędzie się spotkanie z Katarzyną Kluczwajt. Pretekstem będzie wznowienie książki Podgórzajki. Uczestnicy poznają historię, legendy i ciekawostki związane z dawnym podgórzem. Organizatorzy zapowiadają opowieści pełne humoru oraz lokalnych tajemnic.
6: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
9: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
10: Ula Harciarek on the mic.
11: Rząd powoli wygasza program CPN, ale przyjął projekt ustawy w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To ma pokryć koszty dotychczasowych tarcz osłonowych. A teraz awantura. Na sesji Rady Miasta w Poznaniu prezydent Jacek Jaśkowiak został obrzucony tortem przez przedstawiciela środowiska anarchistycznego.
12: To jest właśnie wotum nieufności wobec tego człowieka. Ogrążasz to miasto ze swoimi prezesikami.
13: Nie boję się ataku.
11: Dziś miejscy radni zdecydują o przyznaniu wotum zaufania dla prezydenta miasta. No i jeszcze dobre newsy dla szukających pracy. Przybyło ofertę zatrudnienia. Praca jest m.in. w usługach, ale też dla przedstawicieli zawodów wymagających wykształcenia ścisłego.
7: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
10: Słuchacie Freak Fightu i przyda się WhatsApp Meloradia za moment.
9: Tak jest, będziemy sobie... jakby to ładnie powiedzieć.
10: Sprawiać przyjemność.
9: No, w sumie tak, masz rację.
10: Nawzajem.

0: Anioły i demony w Meloradiu. To może być piosenka, która jest guilty pleasure.
1: Ja lubię ten numer, dla mnie to jest po prostu pleasure.
0: To jest po prostu pleasure, a jak to jest u was? Chcemy poznać wasze muzyczne guilty pleasure, dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, albo głosówka, albo tekstówka, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Ale żeby nie było, że my was zachęcamy do takiego muzycznego ekshibicjonizmu, a sami nic nie pokazujemy, to mamy też nasze guilty pleasure.
0: Panowie przodem.
1: No to proszę bardzo.
0: To jest...
1: to cię zaskoczy bardzo mocno, od razu
0: guilty
1: mówię.
0: Guilty pleasure Mikołaja.
1: Kiedyś to było.
0: Nie znam tego.
1: To Tokyo Hotel, 2005 rok. Przypomina mi się za każdym razem, jak pada deszcz.
0: Trochę jakbyś był mega stary, to teraz powiem w świeżości.

0: Jax Jones, Ray, You Don't Know Me. Uwielbiam tę dziewczynę. Jaxa Jonesa też. Poznałam. Na Tomorrowland.
1: Miły
0: A wysyłamy
1: gość?
0: Was tam. Bardzo miły, uprzejmy i w ogóle.
1: To spoko.
0: Sprawdzamy, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure.
1: Tak jest, dostaliśmy parę wiadomości już od was. To może zacznę od takiej tekstowej. Ktoś napisał guilty pleasure, stary, dobry polski hip-hop. Pamiętacie suczki? Ra, ra, ra, ra. My znamy, no znamy, znamy.
0: Znamy doskonale. Mamy też propozycję taką niby po polsku, ale nie do końca.
2: Moblikiem se jada na szychta. Moblikiem se wracam z roboty.
0: Wow.
1: Widzę, że nie tylko ja słucham po niemiecku. O, taki żart, Śląsk, nie wyłączajcie mi ciepła, proszę.
0: Mikołaj, jest też głosówka od naszej słuchaczki.
3: No witam, witam. Nie można przecież zapomnieć o wspaniałej piosence. Hej, ja.
0: Że o tym? Jest to świetna propozycja, ale nie mogło zabraknąć oczywiście tego pana. Uwaga.
1: Przecież jakie to jest guilty pleasure, to jest banger.
0: Yeah, kombi.
1: Kawa, zdejmę okulary.
0: Dajcie znać, jakie jest wasze muzyczne guilty pleasure. Czekamy na głosówki i tekstówki od was.
1: Tak, tak. Ja tak zawsze mu krzyczę pod sceną.
0: I zdjął?
1: Nie, jeszcze nigdy.
0: A zdjął coś innego?
1: O to nie prosiłem.

0: Jakie mamy podkręcone tempo w Maloradiu?
1: Oczywiście.
0: Anima, Lisa. Sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure. Jest głosówka od naszej słuchaczki.
2: Hej, za moich czasów jeszcze się słuchało Jak zapomnieć, 1.8L.
0: Mhm, to jest chyba klasyka gatunku.
1: Oczywiście.
3: Ile dałbym, by zapomnieć cię, wszystkie chwile te, które są na niebo chcę.
1: Bo chcę nie myśleć o tym, już dmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już, po prostu
0: wow.
1: Nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka,
0: wiem. Jakbym miała pieniądze, to bym w ciebie nimi rzuciła.
1: Do końca mogę polecieć z pamięci, naprawdę.
0: To jest imponujące, wpisz sobie w CV.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polski.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert. Ekspert.
10: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM.

0: Mogłabym bez przerwy słuchać tego kawałka. Sweet Nothing, Calvin Harris, Florence Welch. A my sprawdzamy wasze muzyczne guilty pleasure i ktoś wymienił Króla Latino. Temperatura.
1: Tu naprawdę się nie ma czego wstydzić.
0: Nie ma się czego wstydzić, chociaż z Colin czasami mógłby się powstydzić tych spóźnień.
1: Tak, chociaż właśnie spóźnił się ostatnio 2 godziny na swój koncert, ale nie bez powodu.
0: Okej. Okay.
1: Popsuł mu się samochód.
0: A nie, no to jak się popsuł samochód, to ja wybaczam.
1: Tak.
0: Tylko że on ma parę tych samochodów.
1: No ale akurat tym, którym jechał, mu się popsuł, nie?
0: Niczego tu nie rozumiesz.
1: Ale zagrał, nie? Po co drążyć ten?
0: No oczywiście, wejdę.

0: Ale karnawał.
1: Ale
2: a żeś żarcikiem zapadała. Po prostu.
0: Starałam się.
1: Dzisiaj jest taka komedia.
2: A nie, nawet tego tu nie mam.
0: Nie można. Wody pić w studiu.
2: No właśnie, dlatego nie mam. A jak mój szef słucha, to dobrze. Przynajmniej wie, że nie pije tutaj.
0: Nie, bo my tu w ogóle nie pijemy.
2: Nie ma Hasioku, czyli nieporządku.
0: Oczywiście.
3: A już o 18:00 zagramy
2: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj.
0: Robimy fale.
2: Gang. Iga, super robi się fale w radiu, kiedy nikt tego nie widzi. Po prostu powiem
0: ale
2: ci.
0: Ale można sobie wyobrazić.
1: Ale czuję.
0: Jeszcze.
2: Buzi.
0: Mua.

0: Reklama. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
2: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.
4: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
5: Zarobki lekarzy pod lupą. Rząd przyjął ustawę, która pozwoli na zbieranie informacji dotyczących wynagrodzeń medyków. Ma to związek ze sprawą młodego lekarza bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił 1,5 miliona złotych. Ceny paliw jutro w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,10 zł, a oleju napędowego 6,44. A Maja Chwalińska zagra na Wimbledonie. Dostała od organizatorów w turnieju dziką kartę. Co to znaczy dla Polki? O tym Krzysztof Wilanowski.
6: A bardzo dużo. Nie będzie musiała przebijać się przez kwalifikacje. To przede wszystkim znów zgarnie cenne punkty do światowego rankingu, a teraz zajmuje w nim najlepsze w karierze 21 miejsce.
5: Za sam udział w turnieju Maja dostanie mniej więcej 400 tysięcy złotych.
4: No i niech nasza Maja sobie polata na kortach, tak, na Wimbledonie, co nie? Trzymamy mocno kciuki.
5: Tak.
7: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: idę w Melo.
1: No i mamy wtorek, a wiecie, w czym jest lepszy wtorek od poniedziałku? Że jest już coraz bliżej do weekendu i tego się trzymajmy. W weekend ma być piękna pogoda, zresztą ona już powoli zaczyna się robić. No po prostu trzeba już powoli witać wakacje, co z chęcią z wami zrobię. Tu Pychu, siemano, Urzel i Moving to the Sun. Ten numer na pewno zagram w tej godzinie. WNW i Heaven is a Place on Earth to też się pojawi. A na początek Beauty and the Beat, a za ten numer odpowiadają...
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: A także... Bieber, to będzie dobry wieczór.

Drużelew Meloradio. Ten pan wystąpi w tym roku na Sunrise Festival, a za moment ktoś z was wystąpi na antenie Meloradia. Będę rozdawał szybką kasę. Kto się zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefon przy sobie. Powiedziała mi, że

0: David Guetta, Ava Max i Alphaville w Melach, to Forever Young. 16 minut po 18, a to dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Szybka kasa od Meloradia. Zresztą jaki czas nie jest dobry na kasę, dzwonimy w tym momencie do Kasi, która mam nadzieję, że odbierze telefon, no bo zgłaszała się na meloradio.pl. Ma na to 5 sygnałów. 2 z tych 5 już za nami. Kasia, odbieraj telefon. To jest ten moment i się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Siemano, siemano.
0: No cześć, Kasia. Powiedz, na co byś potrzebowała 200 od nas?
1: Na naprawę mojego roweru.
0: Rowera? Czekaj, co się stało z rowerem?
1: Zepsuło mi się koło i musiałabym podjechać tam, gdzie się naprawia rower.
0: Okej. Okay. Słuchaj, ale jeszcze napisałeś w zgłoszeniu, że to koło ci się przyda, no bo jeszcze ci auto nie działa. W aucie co się zepsuło?
1: Tak, niestety. Skrzynia biegu się zepsuło.
0: Automat czy manual?
1: Automat, także na szczęście jest teraz ciepło, więc mogę iść rowerem, jak go naprawię.
0: Ale słuchaj, ciepło jest, rowerkiem można pojeździć, pewnie, świeże powietrze, oczywiście. Prawda, nie klimatyzacja.
1: Tak, dla zdrowia.
0: Same plusy, no. No to słuchaj, żebyś mogła sobie tę oponę do roweru kupić, 200 w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Dziękuję. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: A ty szybko trafiaj do bankomatu, żeby ją wypłacić. Szybka kasa od Meloradia.

0: Najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście w Meloradio, no i wieczorami bardzo często wam to udowadniamy. To Better Times, Robin Schulz, nowość na antenie Meloradia. 26 minut po 18 na zegarach. Pychu z tej strony, siemano. No i słuchajcie, wyczytałem naprawdę ważną informację. 16 dzień czerwca, no to nie tylko wtorek, nie tylko blisko do wakacji. Jak czytam, jest to też Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych. No to co? Kto dzwoni do mamy pobliczka? Dzień święty trzeba święcić, nie? Another i Tech to You, to wam na pewno jeszcze w tej godzinie zagram. Słuchacie Meloradia.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie.

0: Emma. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599, czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
4: Bittersweet.
5: Daleko jeszcze?
6: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
5: Wow, jaki błękitny.
7: A to nasz hotel przy samej plaży.
6: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
7: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
6: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
8: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
9: Notino. Today is yours. Feel good.
10: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
11: Po reklamie.
12: Meloradio Toruń na 92,8 FM.

0: i Viv Melo, a także Conor Maynard. Don't hurt me, to Władysław, numer, który znacie i kochacie, a teraz czas na coś zupełnie nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Toby Romeo to młody DJ, który już połączył siły m.in. z Keanu Silvą czy Felixem Jaenem. Tym razem wraca do nas z zupełnie czymś nowym. Fly High, tak nazywa się jego najnowszy numer. No i zobaczymy, czy ta austriacka muzyczna krew wam się spodoba. Posłuchajcie i sami ocencie. Fly High to nowość od Toby'ego Romero. Yeah.

0: prosty przekaz leci. Bądź duży, to Natalia Nykiel. No ja ważę 100 kilo, więc chyba się zaliczam, nie? Chociaż w sumie to nie jestem pewny, czy dokładnie o to Natalii w tej piosence chodzi. Za to jestem pewny, że za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Christian Marci, Fast Cars Superstars. I będzie można porobić ten numer punktualnie o 19 na antenie Mela Radia.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Kasia, Tosia, jedziecie na Tomorrowland z nami!

0: Szerzej Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie. Disney Plus.
1: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nil

0: bilety na e-bilet.pl.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
5: Po reklamie.

0: Radio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w melo.
1: No i jest już 19, kiedyś to oznaczało, że to pora na dobranocka, a teraz to oznacza, że czas iść w melo. Pychu z tej strony, siemano, no i to będzie naprawdę fajna godzina, no bo już jej początek muzycznie jest świetny. Meduza za moment, będzie kultowa Kaskada i jej Every Time We Touch, a zaczyna Christian Marci. No mam nadzieję, że będziecie przy tym numerze jechali na przykład po obwodnicy, a nie stali w korku, bo to naprawdę mocne basy będą. Jeszcze raz, tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Meduza i Enrique Mamile w Melo. Tak podkręcamy tempo, a my za moment zagramy w zabawę O czym myśli Pychu. Pychu, czyli ja. No i zasady są bardzo proste. Ja myślę o jakiejś rzeczy, a wy potem dzwonicie na antenę, no i zgadujecie, co to takiego. Na dziś po głowie chodzi mi miejsce. No i moje podpowiedzi są takie, że jest to miejsce, w którym dość często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. Zaraz będziecie mogli dzwonić i zgadywać. Do zgarnięcia będzie zestaw Melo merchu, torba, brelok do kluczy i pomadka z logiem Melo. 321 321 777. Zapiszcie sobie ten numer, za moment on się przyda.

0: Dwukrotna zwyciężyni Eurowizji to Lorin i Euforia. Ja cały czas mam przed oczami te dwa występy eurowizyjne i cały czas się zastanawiam, jak ona żyje z tak długimi paznokciami, no. Kto to ominął, niech sobie przypomni, koniecznie. A i występów warto posłuchać, bo są naprawdę prawdziwymi sztosami. Lorin za nami, a ja mam do was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, czas trochę wejść w moją głowę. O czym myśli Pychu? Zaczynamy tę zabawę. Zasady są bardzo proste. Ja o czymś myślę, wy dzwonicie na antenę, no i próbujecie zgadnąć o czym. No i moje podpowiedzi. Dziś myślę o miejscu. Jest to miejsce, w którym często się czeka, choć nie zawsze można tam usiąść. No to co, dzwońcie, możecie zgadywać od razu, możecie też o coś zapytać. 321-321-777 to jest numer telefonu tutaj do mnie, prosto do studia. No i mam nadzieję, że zaraz zaświeci się pierwsza czerwona lampka, no i że ten telefon będę mógł odebrać. No już widzę, że to się dzieje, więc odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
2: Siemano, Tomasz z tej strony.
0: No cześć Tomek, o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
2: Czy to chodzi o przychodnie?
0: Aj, niestety nie, niestety nie, ale dzięki za zabawę, odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Oj. A i połączenie się zgubiło, ale już odbieram kolejne połączenie. Halo, jak masz na imię?
3: Cześć, Łukasz.
0: No cześć, Łukasz. No to o czym myśli Pychu? Zgadujesz od razu, czy pytasz o coś?
3: Nie, zgaduję od razu. Ja po prostu myślę, że to jest najzwyklejsza na świecie kolejka.
0: Nie, nie jest to kolejka. Chodzi o bardziej sprecyzowane miejsce. No to odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Cześć.
0: No cześć, jak masz na imię?
4: Michał.
0: Michał, no to o czym myśli Pychu? Zgadujesz, czy pytasz?
4: Ja zazwyczaj czekam w poczekalni.
0: Aj, ale do nie o to chodzi. Słuchajcie, chodzi o coś, podpowiem wam, bardziej związanego z tym, że czeka się tam chwilę, można tam zmoknąć, ale też czeka się na coś, co często potrafi złapać opóźnienie. Z tym was zostawiam, runda druga za moment, a już teraz modelki w Meloradio.
1: O czym myśli Pychu?

0: niesamowicie hipnotyzujący jest ten numer. Nowość na playliście Meloradia. Matilo i Without You. Tak podkręcamy dla was tempo. Takie fajne nówki sztuki znajdujemy, żebyście byli na bieżąco. A teraz jest ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: Wciąż bawimy się właśnie w naszą akcję O czym myśli Pychu. Dałem wam już kilka podpowiedzi. Myślę dzisiaj o miejscu. O miejscu, w którym zazwyczaj się czeka, choć nie zawsze można w nim usiąść, ale też no, czeka się z pewnego powodu, no bo do tego miejsca często są przypisywane opóźnienia. No i przez te opóźnienia musimy czekać. No to czekam na wasze telefony 321-321-777 na to, żebyście zadzwonili prosto do mnie do studia no i spróbowali zgadnąć, o co mi chodzi. No to odbieram. Siemano, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Damian z tej strony.
0: No cześć, Damian. No to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że to jest peron kolejowy albo przystanek.
0: Aj, musisz strzelić coś.
2: No to przystanek.
0: No bardzo dobrze. Czy tramwajowy, czy autobusowy, to już zostawiam wam do wyboru, ale oczywiście jest to przystanek stary. A ty często na przystanku czekasz, czy masz farta i akurat jak zawsze dobiegasz, to przyjeżdża autobus?
2: Nie, rzadko korzystam z MPK.
0: A, no to widzisz, ty masz lepiej, czekać nie musisz. Ale słuchaj, mam nadzieję, że też długo nie będziesz czekał na nasz melomerczy. Torba, brelok do kluczy i pomadka, taki zestaw leci do ciebie.
2: Super, bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy też długo nie będziecie musieli czekać na hity w Meloradiu Anima i Joji Beautiful. To wam do 20 na pewno zagram.
1: O czym myśli Pychu? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś smętów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Maracin
0: i Daria.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Po reklamie. Meloradio Toruń.

Kiedyś Out of Touch, teraz Out of Love, to Oliver Heldens, który jako Hilo wystąpi na tegorocznym Sunrise Festival. Ta impreza już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i gorąco Was zapraszamy, żebyście bawili się nad polskim morzem w te wakacje razem z nami. Mamy dla Was masę wejściówek, kolejne, no nie zdradzę, kiedy się pojawią. Słuchajcie uważnie Meloradia, ale naprawdę mamy ich jeszcze bardzo dużo. No a warto tam pojechać, no bo oprócz Olivera Heldensa pojawią się też m.in. Scooter, Sigala, Sony Fodera, Wally Lopez, Axwell i Ingrozo, Billy Gillis, no kogo chcecie, to w line-upie tam macie, a już w piątek po godzinie 21 odpalamy specjalny program Sunrise On Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i też wlotki na Sunrise Festival. A już teraz nowość na playliście Meloradia i numer, który mam wrażenie zostanie hitem lata. Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls.

0: Ten numer krzyczy lato, ono już nadchodzi i mega się z tego powodu cieszę. Basta i Hold You, tak podkręcamy tempo, za chwilę wybije 20, no i za chwilę będziemy grać kolejne takie sztosy.
1: A już o 20 zagramy
0: Ilenium Eli Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer punktualnie o 20 pojawi się na antenie Meloradia, po niej też pogadamy m.in. o tegorocznym mundialu.

0: autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com, przeżycie, którego nie zapomni!
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: O reklamie. Meloradio Toruń. Słuchaj na 92,8 FM. Idę. Idę w Melo.
8: Na zegarach mamy już punktualnie 20. Jak w 24 godziny stać się milionerem? Na to pytanie odpowiemy w tej godzinie, ale wcześniej, jeżeli pytacie, co wam zagram, no to odpowiadam, że będzie bardzo dobrze. Bob Sinclair i Kajsa, I Can't Wait. Ten numer na pewno się pojawi. Będzie Disturbed i The Sound of Silence. A zaczynamy od obiecanego Don't Want Your Love. To Ilenium i Ellie Goulding. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
9: Two ships in the night.

No nie wierzę, że sobie tak nie podśpiewujecie. No przy tym numerze nie da się inaczej. Milky i David Guetta. Just the way you are w Meloradiu. 8 milionów w 24 godziny. Jak się okazuje, jest to możliwe. Pokazał to bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, która wczoraj sensacyjnie zremisowała z chyba wcale nie aż tak potężną Hiszpanią na mundialu 0-0. No i to głównie dzięki naprawdę świetnej grze 40-letniego bramkarza właśnie Republiki Zielonego Przylądka. Wozinia, tak się on nazywa. No i przed meczem miał on 50 tysięcy followów na Instagramie. Teraz ma ich ponad 8 milionów. No i w portfelu coś tak czuję, że po tym meczu też tysiące mogą zamienić się na miliony właśnie.

King of my castle to Keanu Silva w Melo. A Rancho wraca do polskich telewizorów. Właśnie kręcone są zdjęcia, no i fani zastanawiają się, no bo aktorzy wracają albo są zamieniani, a co z psem? Kultowym hot dogiem. No i produkcja dała informację, jaką? No to wbijajcie na meloradio.pl, tam piszemy o tym więcej. Dla fanów to koniecznie pozycja obowiązkowa. No ale coś tak czuję, że będziecie zadowoleni.

0: Wally Lopez, który w tym roku pojawi się na Sunrise Festival. 1 sierpnia zagra na White Stage, zagrał też w Meloradiu. 19 minut do 21 nam zostało, a w tym roku będziemy też w Belgii, no bo tam, gdzie najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej, jesteśmy też my, Meloradio. Chcemy was zabrać na Tomorrowland. Na weekend pełen naprawdę niesamowitych wrażeń i to z najlepszymi DJ-ami na świecie. Od Davida Getty przez Lost Frequencies'a po Alana Walkera. No na pewno z nami pojadą Sylwester i Marta, którzy dziś na antenie Meloradia się o tym dowiedzieli. No i posłuchajcie, jak bardzo się ucieszyli.
1: Sylwek i Marta, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Super!
0: Wy też możecie się tak cieszyć, no i zrobić sobie naprawdę najlepsze wakacje ever. Wbijajcie na meloradio.pl, tam za totalną darmożkę się zgłaszacie. A już teraz nowość od grupy, która też do Belgii zawita. Meduza, to Silence.

Hard to be humble. Nowość na playliście Meloradia to Mikolas i Trips, Mikołajów dwóch, a ten numer czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Dajcie nam znać, które numery wam się mocno podobają, a które już niekoniecznie. Meloradio.pl, tam oddajecie głosy, a kolejna 30 Melo, wasza lista hitów, już w najbliższy piątek odbędzie się na żywo na warszawskiej Barce nad Wisłą. Wychodzę do was na miasto, odpalamy projekty, płynę w Melo, wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl po więcej szczegółów. Ja tylko zdradzę, że wejście jest totalnie za free.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna.

0: Bagieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Po reklamie. Idę. Idę w melo.
4: Mamy 21, no a to oznacza, że wtorek się kończy. Już możemy mu pomachać i powiedzieć: papa, nie wracaj. I kolejny dzień bliżej weekendu, co nie? No i fajnie. No ale to też kolejny dzień z mundialem. Kto dziś gra? O tym za moment sobie porozmawiamy. Ale ci, którzy piłki nie lubią, spokojnie, też na pewno coś dla was w tej godzinie znajdę. Ale wcześniej gramy. Kaigo się pojawi, będzie DJ Antoine, który zabierze nas do Saint-Tropez, a zaczynamy od Haven i Iran. Tu Pychu, siemano, ale się cieszę, że jesteście też po drugiej stronie.
3: Melo Radio. Idę w melo.

Sorry Papi, Topic i Becky G w Melo. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21. Gorąco się zrobiło, no gorąco tak jak na mundialowych meczach. Kolejny dzień z Mistrzostwami Świata, a w sumie to kolejna noc, powinienem powiedzieć, przed nami. No wczoraj był dzień, no a w sumie noc zaskoczeń. Największym to chyba był remis Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka 0-0, no a dziś kolejne okazje do fajnych widowisk. Aktualnie trwa spotkanie Francja-Senegal, Irak-Norwegia to o północy, a o 3:00 Argentyna z Algierią. No i coś mi się wydaje, że wiecie, kto się najbardziej cieszy na ten mundial? Ci, którzy muszą pracować na nocki i przynajmniej nie nudzą się do rana.

0: DNA, Billie Gillis i Hanna Bolejny w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. Billie Gillis wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Przypominam, to już w te wakacje. A w naszym DNA jest też to, żeby rozdawać wam szybką kasę. Robimy to cały czas. Mamy do rozdania praktycznie codziennie hajs. Już jutro będziecie mogli sięgnąć po kolejne 200. Meloradio.pl, tam po szybką kasę się zgłaszajcie. Zasady są naprawdę bardzo proste. Wbijacie na naszą stronę i piszecie nam, na co byście chcieli taki hajs wydać. Tak zrobiła Roxana, no i posłuchajcie, na co ona hajs przepuści.
1: Na wyjście w góry, bo mieszkam bardzo blisko, w Bielsku-Białej i mam ekipę dziewczyn, z którą wspólnie nienawidzimy gór, ale stwierdziłyśmy, że trzeba coś zrobić, żeby tą nienawiść zmienić.
0: A wy macie jakiś pomysł? Jeśli tak, to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam się zgłaszajcie po szybką kasę. Na to nowość od Davida Getty Aloka, Run Run River, Angels

How Does It Feel? To Dub Dogs w Melo Radio. 16 minut do 22 na zegarach. Podkręcamy tempo, pychu z tej strony. Siemano, a Robert Lewandowski spełnia kolejne ze swoich marzeń. Jak czytamy, Polak kupił sobie jacht, taki luksusowy. No, słuchajcie, ma prawie 400 metrów kwadratowych, 24 metry długości i 12 metrów szerokości. A kosztował, pewnie zapytacie, ile? Oj tam, jedyne 33 miliony złotych. No głupi by nie skorzystał tylko, nie?

0: Melo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

tego kawałka chce się słuchać więcej i więcej. Chce więcej, to Fuka i Liwka. Nowość w ramach projektu Enklawa. Tak, gramy jeszcze przed 22. Wysłuchacie Mel Radia, ta 22 już.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: To super weekend z znajomymi, Grillek i później Żużel.
2: Możesz po pracy wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego szybką kartę od Meloradia.
1: Super, fajnie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Odkryj miejsce, gdzie poranek pachnie lasem, a wieczór odbija się w spokojnej tafli wody. Odwiedź ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. To idealne miejsce na weekend, urlop i rodzinny relaks. Czekają domki, pokoje oraz sprzęt wodny. A gdy chcesz świętować, do dyspozycji masz salę bankietową, restaurację i chatę grillową. Ośrodek wypoczynkowy Julia w Samociążku nad Zalewem Koronowskim. Więcej na juliabydgoszcz.pl. Julia. Miejsce spokojne z natury.
0: Po reklamie. Meloradio Toruń.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

szczęście. Czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to bo chcę wypić czas na koniec.